Nocne Radio Akadera.

Wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw.

tell me now, what is right?

0: 87 i 7 FM. Nocne Radio Akadera.
1: Minęła szósta.
2: Akademickie Radio Akadera, 87 i 7 FM.
0: Wiadomości Radia Akadera.
3: Tragiczna śmierć pilota podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Bruksela zatwierdziła umowę pożyczkową SAFE z Polską. Będą też maturzyści po matematyce.
4: Śmiech przez łzy.
3: A dziś języki obce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. W akcję gaśniczą w pobliżu wsi Kozaki w Nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień według ostatnich szacunków objął ponad 200 hektarów terenu. Anna Gmiterek-Zawodzka zbiera najświeższe informacje w tej sprawie.
5: Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, generał Zenon Piesiewicz, mówi, że warunki gaszenia tego pożaru są bardzo trudne.
6: Wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew i te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej.
5: Woda jest zrzucana z samolotów, ale także dowożona z pobliskich zbiorników i ujęć wodnych, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
7: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem. Sytuacja jest bardzo dynamiczna.
5: Na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych regionach, ściółka jest bardzo wysuszona. Od wielu dni nie było deszczu. Ten płonący las znajduje się na styku trzech powiatów: Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego.
3: W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot samolotu. Lasy Państwowe informują, że okoliczności wypadku będą wyjaśniać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. A jak podkreślają służby, gaszenie ognia może potrwać jeszcze wiele godzin. Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE, poinformował wieczorem na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał we wpisie Władysław Kośniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana już w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej Polski Władysław Kośniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
8: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
4: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko. Śmiech przez łzy tak naprawdę.
3: Dziś pisemny egzamin z języka obcego, start za 3 godziny. Przed południem ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło w niedzielę na Jeżycach. Według policji 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego, 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Po południu na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiana w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. Klub awans przypieczętował, pokonując 1-0 Atletico. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. Na dziś poznamy rywala Arsenalu. Będzie nim albo Bayern, albo PSG. Ich spotkanie o 21:00.
1: To były wiadomości Radia Akadera. No i właśnie teraz, kiedy chciałbym się z wami pogodowo podzielić i przywitać, słonecznie, a zwierzynieckie się zrobiło, nie ma przypadków, kochani. 10 do 11 stopni teraz, 25 dziś maksymalnie w Białymstoku, zachmurzenie umiarkowane, nieco więcej chmur może przelotnie popadać dziś, wiatr słaby lub umiarkowany, w czasie burz możliwe silniejsze porywy, bo o burzach nie powiedziałem, gdzieś na Podlasiu.
9: Dobry poranek z Radiem Akadera.
1: Wystrzałowo AC/DC na początek środowego wspólnego dobrego poranka z Radiem Akadera. 5 po 6 przy mikrofonie Michał Czarnecki. Kłaniam się nisko. Przez chwilę będę poszukiwaczem. Poszukiwaczem kawy oczywiście. Cześć, dzień dobry. Zaczynamy.

dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

Żyjcie jak najdłużej i szczęśliwie. Solenizanci z 6 maja, mam listę. Pewnie, że tak. Bartłomiej, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Jurand. Świętujecie sobie co na początku maja? Bardzo dobrze. Możecie sobie jakoś zaocznie w piątek przypomnieć o tych imieninach przy środzie. Wszystkiego dobrego. Żyjcie długo i starzejcie się z godnością, ale nigdy z powagą, jak ostatnio mój serdeczny kolega mi życzył. 11 po 6. Lenny Kravitz dla was. Z młodością.

No i można, ładnie, poetycko, nawet o sprawach beznadziejnych. Poczekalnia PKP, zespół Blues Junkers w Radiu Akadera. Jak będziecie następnym razem na coś czekać, to sobie pomyślcie o tym utworze. Chyba że będziecie czekać na kogoś, na przykład na kumpla, który zawsze się spóźnia, no to pomyślcie sobie o tym utworze i o alternatywnych środkach wyrazu bezpośredniego, niewulgarnego, także można sobie pomyśleć. 18 po 6. The Cranberries wjechał. Zastrzyk witamin.

Żadnej nuty nie marnujemy w środę o poranku w Radio Kadera. Słuchajcie, resortowi rolnictwa nie podoba się skala marnowania żywności w Polsce. Mają plan. Plan obejmuje takie rozwiązania, które mają ułatwić przekazywanie nadwyżek jedzenia i poprawić kwestie logistyczne, żeby ktoś na tym skorzystał po prostu. Urzędnicy chcą, by było mniej strat zarówno w sklepach, jak i w naszych domach. Niech myślą sobie, poczekamy spokojnie. 28 po 6 jest czas, ale no, wiecie, jaki jest taki największy błąd w kwestii marnowania? Takie food waste problem number one. Że coś zjemy jutro, prawda? Że nie zjemy. Słuchajcie, od razu trzeba. Te biedne pomidory, jak otwieramy lodówkę, już tam jeden ma zmiany na boczkach jakieś, prawda? Znamy to przecież. Że się tam już miękkie zaczyna jakieś takie kostropata robić. Nie dawajmy mu cierpieć. Nie dawajmy nadziei. No, ziemniaki jak nam zostaną, to rzeczywiście muszą przebyć kwarantannę lodówkową, prawda? Ja cię tu na chwilę włożę, a potem... Gin. Nie róbmy tego. 29 po 6.

0: Jak tam, kochani, na ile procent energii dziś jedziecie? Bo panowie z ZZ Top zawstydzająco rzeźko nam zagrali w środku tygodnia. No ale się spodziewaliśmy po nich. Dobrze, że są pewne stałe rzeczy na tym świecie.
1: Radio Akadera.
0: Ale są też pewne rzeczy świeże, którym warto się przyjrzeć.
2: Nowa nuta w Radiu Akadera.
0: Za 27, no właśnie. No właśnie, znany z serialu Stranger Things, Finn Wolfhard nie tylko fenomenalnie zagrał Mike'a Wheelera, ale także fenomenalnie prowadzi swoją karierę muzyczną. Tym razem solowo, drugi solowy album nadchodzi, a I'll Let You Finish. To jest to, co promuje ten krążek. Finn Wolfhard w Radiu Akadera.

Finn Wolfhard, znaczy Amerykanin, no Finn to imię. A Fire from the Hip to tytuł płyty. 10 lipca na letnią gorączkę przypadnie premiera tegoż. Za 16.07.

Radio Akadera. Za 9:07 po poniedziałkowym notowaniu listy przebojów kultowej Akadery na szczycie mamy zmianę. Nigdy nie byłem od grupy Inclusion, to teraz u nas na akadera.bielstok.pl. Święci triumfy. Brzmi tak.

Do tematu listy przebojów kultowej Akadery sobie jeszcze dzisiaj wrócimy w dobrym poranku. Zespół Inclusion i utwór z pierwszego miejsca Nigdy nie byłem. Jeśli ktoś nigdy nie był nad morzem, na przykład, albo w górach, albo na Mazurach pociągami, no to polskie linie kolejowe zachęcają do tego, by to zmienić. Już za chwilę o tym, jakie zmiany na kolei na majówkę się szykują. Za 5:07 i wtedy wiadomości. Do 7:00 Electric Light Orchestra.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Siódma.
2: Wiadomości Radia Akadera.
3: Doświadczony pilot zginął podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu. Co nowego w aferze z giełdą kryptowalut, o tym dziś w Senacie. Pociągami na majówkę koleje uruchomiły już wakacyjne połączenia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje pilot samolotu, z którego była zrzucana woda na las płonący na lubelskim Roztoczu. Jeszcze wiele godzin potrwa gaszenie pożaru lasu, dlatego dziś samolot typu dromader ma zostać zastąpiony, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
4: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji.
3: Jak mówi generał Zenon Piesiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie, sytuacja na miejscu jest bardzo poważna i trudna.
5: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim igliste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
3: Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna. Płoną lasy prywatne i państwowe, a ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. A pilot, który zginął, był doświadczony i miał duże kwalifikacje, oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński po odebraniu meldunków od służb działających na miejscu pożaru lasu w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie. Jak poinformował minister, dziś rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zagrzewia ognia. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut, o czym Maciej Kluczka.
6: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
7: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
6: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
7: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
6: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
3: Dziś bez zmian na stacjach paliw ceny pozostają te same, co wczoraj. Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Koleje zapraszają do siebie. Ponad milion podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
1: To były wiadomości Radia Akadera. A u nas 12 stopni, dziś maksymalnie 25, zachmurzenie umiarkowane, mogą pojawić się delikatne i przelotne opady deszczu, jak wczoraj. Może także zagrzmieć gdzieniegdzie, ale raczej nie w samym Białymstoku. Wiatr dziś umiarkowany, chwilami porywisty. Możliwe porywy nawet do 65 km na godzinę.
8: Reklama. Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników, również seryjną instalacją LPG, a do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
9: Duet w pojedynkę. Wyjątkowy koncert z udziałem tylko jednej artystki. Sopranistka i pianistka Ewa Leszczyńska wykona pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, Enrique Granadosa, Pauline Viardot i Cécile Chaminade. Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 9 maja do sali koncertowej przy Podleśnej.
0: Patron medialny Radio Akadera.
1: Po reklamie. Dobry poranek z Radiem Akadera. Słuchajcie, a propos pociągu Warszawa, Hel Warszawa, temat z wiadomości sprzed chwili. Ja pogrzebałem nieco szybciutko i we Władysławowie na przykład. Wiem, że nie lubicie, ja też nie mam motyli w brzuchu, jak tamtędy przejeżdżam, ale we Władysławowie na przykład planowana jest duża inwestycja, która ma usprawnić dojazd nad morze, dojazd turystyczny. Ma to odciążyć ruch w regionie, szczególnie w wakacje, no i szczególnie ten ruch kolejowy. Władze Władysławowa ogłosiły plan rozbudowy węzła przesiadkowego w mieście. Będą przejścia podziemne, żeby nie trzeba było, wiecie, przez tory przełazić, będzie kilka innych zmian. No i tym samym plażowicze będą mogli sprawniej dotrzeć na plażę. Tutaj czas dojazdu ma być skrócony, ale jeszcze zaraz, bo ja zerkam. A no tak, no. Tak, czas dojazdu się skróci, ale czas oczekiwania na gofra to bez zmian tutaj.

Zespół Oranżada. Jak nie znacie, to na pewno wam się nie odbije. 12 po 7. Słuchajcie, pamiętacie jak bodajże Tytus w komiksie Tytus, Romek i Atomek, w jednej z części komiksu przelewał z pustego w próżne? No, nie próżnują z kolei twórcy animacji o tym tytule. Tak jest, kultowy komiks doczeka się nowej animowanej adaptacji. Być może jeszcze u kogoś w piwnicy, być może na strychu w garażu, być może w Pawlaczu. Kilka komiksów by się znalazło. Pokazano pierwsze materiały zapowiadające ten projekt. Ma to odświeżyć klasyczną historię dla młodszej widowni. No i właśnie, dopiero jak powiedziałem słowo Pawlacz, dopiero dopadła mnie myśl, czy młodsi nieco kojarzą w ogóle serię komiksów Tytus, Romek i Atomek. Nie Atomówki, nie Tytus z AC/DC, z AC Drinkers, przepraszam, jejku, to tutaj fopa małe. Co byście Tytusowi z AC Drinkers chcieli animować? Przecież on już i tak ma wesoło. Kto powiedział, że dziadkowe komiksy? 13 po 7.

Wiem, dlaczego mi AC/DC wskoczyło w narrację o Tytusie, mówiąc o Acid Drinkers. Bo ADHD miałem na myśli. To na pewno. The Monkees z Radio Akadera, 18 po 7.

Foo Fighters w Radiu Akadera. Uroczo, uroczo. Teraz będzie nieco mocniej w słowie i czynie, bo muzycznie Megadeth w dobrym poranku, ale za chwilę sobie osłodzimy. Za chwilę przegląd portali naukowych i sprawdzimy, czy czekolada może działać jak eliksir młodości. Może kosteczkę ktoś? Bo za wcześnie na czekoladę? Żeby nie było za późno, bo zostało mi... Zostało mi ostatnich 20 kostek jakoś. Zaraz nie będzie. Zajrzymy też okiem naukowców w Tatry i kawałek dalej. Będzie o niedźwiedziach, będzie o żmijach i będzie o kosmosie.

Radio Akadera. 7:30. Przegląd portali naukowych. Tym razem zaczynamy od czekolady. Czekolada może spowalniać procesy starzenia. Wskazują na to badania naukowców z King's College London. Przeanalizowano dane ponad 1600 osób, sprawdzając poziom teobrominy we krwi. To jest związek obecny w kakao na przykład, ta teobromina. Osoby, u których był on wyższy, miały korzystniejsze wskaźniki związane z wiekiem biologicznym. Między innymi bardziej stabilne zmiany w DNA. To sugeruje, mówią naukowcy, wolniejsze starzenie się komórek. No i uwaga, bo tutaj badacze przewidzieli nasz odruch. Mówią, że chodzi o pewną zależność, nie o mechanizm, że no właśnie, że im więcej czekolady, tym lepiej. Nie. Znaczenie ma przede wszystkim kakao, więc no, gorzkie czekolady wypadają tu zdecydowanie lepiej niż mleczne, w których udział kakao jest niższy, więcej tam jest cukru i tłuszczu. W temacie pojawia się też wpływ flawonoidów na układ krążenia i pracę mózgu, co może dodatkowo wzmacniać ten efekt, ale znów, no, w umiarkowanych ilościach. No i wiem, co myślicie, wiem, co myślą niektórzy, że i tak może to brzmi jak usprawiedliwienie, że czekolada nam się jawi jako taki sposób na odmłodzenie biologiczne, ale jak słyszeliśmy, naukowcy mają tam pod tymi usprawiedliwieniami konkretne dane i zastrzeżenia. Niestety, niestety. Przechodzimy do Tatr i tego, co już szeroko jest komentowane w kontekście Bieszczad na przykład. Naukowcy policzyli niedźwiedzie w Tatrach. Żyją tam co najmniej 64 niedźwiedzie brunatne, tak wynika z badań genetycznych prowadzonych przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. No mówię o tym dlatego w przeglądzie, bo sezon wakacyjny za pasem w zasadzie. Zbierano na terenie tego parku próbki sierści i odchodów za pozwoleniem, a następnie analizowano DNA, żeby odróżnić poszczególne osobniki. No i w efekcie zidentyfikowano właśnie 64 unikalne genotypy, co oznacza, że jest co najmniej tyle niedźwiedzi, bo część próbek była niekompletna albo nie nadawała się do analizy, no więc więcej to jest niż w poprzednich latach, mówią naukowcy. Wskazuje to na wzrost populacji. Jednocześnie badania pokazują, że te zwierzęta funkcjonują no, ponad granicami. Regularnie przemieszczają się między Polską a Słowacją, więc mówimy o jednej wspólnej populacji tatrzańskiej. W praktyce co to oznacza? To oznacza, że to też częste spotkania z ludźmi, zwłaszcza tam, gdzie łatwo o dostęp do jedzenia. Zostajemy w Tatrach, ale patrzymy pod nogi bardziej. Obudziły się też żmije zygzakowate, także podczas wyjazdów na nie uważajmy. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że no wraz z taką cieplejszą pogodą węże wychodzą z zimowych kryjówek, zaczynają być aktywne głównie w ciągu dnia. Najczęściej można je spotkać na nasłonecznionych fragmentach szlaków wśród skał, na polanach i w trawie nieco wyższej. Tam właśnie uważajmy. Nie są agresywne, teoretycznie unikają ludzi, no ale problem pojawia się, gdy ktoś przejdzie za blisko albo nadepnie, wtedy mogą ukąsić te żmije zygzakowate. W Polsce takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko. Park jednak przypomina o podstawowej dość sprawie. Po prostu patrzymy pod nogi, szczególnie w te cieplejsze dni i na mniej uczęszczanych odcinkach szlaków. I na koniec szlak w kosmos w przeglądzie portali naukowych. Naukowcy analizujący dane z teleskopów w Chile oraz amerykańskiej Arizonie zauważyli, że dotychczasowy model ekspansji wszechświata może wymagać drobnej korekty. Według nowych pomiarów tak zwana ciemna energia, która odpowiada za rozszerzanie kosmosu, może nie działać tak stabilnie, jak wcześniej zakładano. No to oznacza, że tempo ekspansji wszechświata mogło zmienić się w czasie. Wstępne wyliczenia sugerują, że niektóre modele przewidują jego możliwy koniec. Wszechświata koniec, tak? W dalekiej przyszłości, dalekiej, dalekiej. Zamiast nieskończonego rozszerzania, właśnie kurczenie, to jedna z hipotez mówi o scenariuszu, w którym po osiągnięciu maksymalnego rozmiaru wszechświat zacznie się stopniowo kurczyć. Naukowcy podkreślają jednak, że dane nadal są analizowane i nie ma jednej potwierdzonej interpretacji. No już gdzieś słyszałem o tym końcu świata, już gdzieś słyszałem, gdzieś czytałem, gdzieś widziałem takie zapowiedzi, ale no fakt, niektóre sprawy nam się kurczą. Na przykład zdrowy rozsądek nam się kurczy w ramach ekspansji sztucznej inteligencji. Nie wiem, czy też macie takie poczucie. Za 26:08 jesteśmy po przeglądzie portali naukowych w Radio Akadera.

0: Radio Akadera.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Laureaci Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej 10 maja wystąpią przed publicznością Opery i Filharmonii Podlaskiej. Znakomici soliści Aleksandra Nowaczek, Patrycja Kwiecień i Tianji Liu z towarzyszeniem pianistki Kariny Komendery zaprezentują arie i pieśni od Händla i Mozarta przez Moniuszkę i Karłowicza po Pucciniego i Saint-Saensa. Początek o 19 w kameralnej przestrzeni foyer.
8: Patron medialny Radio Akadera.
9: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
0: Dobry poranek z Radiem Akadera.

0: Radio Akadera. W Radiu Akadera drogowskaz.
1: Zaczynamy od cen paliw tradycyjnie. Ministerstwo Energii poinformowało, że górny limit cen na stacjach benzynowych dziś zostanie utrzymany na tym samym poziomie co wczoraj. Maksymalna cena benzyny 95, zatem to 6,49 za litr. Olej napędowy nie więcej niż 7,31 za litr. Teraz przeniesiemy się na chwilę do Suwałk. Suwalscy policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzież samochodu. I teraz uwaga. 26-latek odjechał samochodem, do którego kluczyki wręczył mu znajomy. Ale znajomy to też nie był jego samochód. Znajomy powiedział, że te kluczyki znalazł. No i ten pasażer też wydawał się tym uspokojony, że patrz stary, mam kluczyki. Normalnie kluczyki są znalezione, nie kradzione, prawda? No pojechali, okazało się, że kierujący nie posiadał uprawnień, a pasażer już i tak był poszukiwany. To sobie teraz policja z tymi panami wszystko powyjaśnia. Natomiast my o zmianach w prawie jazdy dla seniorów w Unii Europejskiej zdań kilka. Unia chce poprawić bezpieczeństwo na drogach i ograniczyć liczbę wypadków śmiertelnych. Jednym z pomysłów są nowe zasady dla starszych kierowców. Państwa członkowskie będą mogły wprowadzić takie dodatkowe kontrole wobec osób po 65 roku życia, ale nie będzie jednego obowiązkowego systemu dla całej Unii. Odrzucono pomysł takich regularnych, obowiązkowych badań lekarskich co kilka lat dla wszystkich seniorów jako rzekomo zbyt restrykcyjny. No nie wiem, co jest restrykcyjnego w tym, żeby się w ogóle badać pod kątem prowadzenia pojazdu w każdym wieku, ale zamiast tego kraje dostaną wybór, mogą skrócić ważność prawa jazdy, mogą wprowadzić badania zdrowotne, mogą szkolenia wprowadzić, albo mogą na przykład wprowadzić formularze samooceny. Myślę, że trochę miękkie to ostatnie narzędzie, no bo nie wiem, jak miałoby to wyglądać. No, jak się pan czuje za kierownicą? Dobrze się czuję. No to dobrze, to super, to powodzenia szerokości. No, tak to nie może wyglądać. Natomiast standardowo prawo jazdy ma być ważne 15 lat, a dla kierowców zawodowych lat 5. Nowe przepisy, jak czytam, mają wejść w życie w ciągu kilku lat, prawdopodobnie około 2028-2029 roku. Pojawia się taki też wątek stylistyczny przy okazji tej sprawy, który nie do końca mi pasuje. No, pojawia się zdanie

0: nowe przepisy uderzają w starszych kierowców. Myślę, że nie. Myślę, że nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo. Tak bym to ujął, żeby do uderzeń właśnie nie dochodziło. Dobrze, utrudnienia planowe. Od kilku dni budowa drogi dla rowerów i pieszych to na Komisji Edukacji Narodowej. Piesi na drugą stronę ulicy są proszeni. Remont zatoki autobusowej. To między innymi na Sienkiewicza, przystanek Sienkiewicza Białówny, ale także remont na Słonimskiej przy Urzędzie Miejskim. Przystanek przesunięty w stronę Pałacowej. Tam ruch wahadłowy bywa, że sterowany ręcznie. Do 30 maja, więc jeszcze troszkę utrudnienia na Kawaleryjskiej. Tam zawężenie pasa w stronę Sławińskiego przez budowę miejsc parkingowych.
1: Drogowskaz. Radio Akadera.

0: Tak się nagle zachmurzyło nad Białymstokiem. Pogoda po wiadomościach o 8:00, to za 3 minuty będzie m.in. o badaniach krwi i ciśnienia. Przejdą je uczniowie w szkołach już za chwilę. Szczegóły.
1: Dobry poranek z Radiem Akadera.

0: Akademickie Radio Akadera 87 i 7 FM.
1: Minęła ósma. Wiadomości Radia Akadera.
2: Alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie i apel do mieszkańców. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę. Badania krwi i ciśnienia przejdą uczniowie w szkołach. Program startuje już jesienią. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi, a także by słuchać poleceń służb. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj po południu na terenie Puszczy Solskiej i w bardzo krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. W trakcie akcji gaszenia pożaru doszło do katastrofy. Rozbił się samolot, który zrzucał wodę. Pilot dromadera nie żyje, a dwóch strażaków, którzy potruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. Dziś do akcji ma włączyć się policyjny Black Hawk. Dziś rano na miejscu był minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który przyznał, że sytuacja jest poważna, a pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia.
3: W godzinach wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
2: Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni panuje susza. To przyczyniło się do rozprzestrzenia się pożaru. Zamknięte dla kierowców są pobliskie drogi. Działania cały czas trwają. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę ubiegłej nocy i przeprowadziła szereg ataków, co niweczy zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na sobotę 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony Serhii Sternenko. Minionej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. jedną z dzielnic Charkowa. Uszkodzone są domy prywatne, wybuchł pożar, w wyniku którego poszkodowane są dwie osoby. Do ataku doszło także w obwodzie zaporowskim i w Chersoniu. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Według danych policji w Polsce najwięcej wypadków zdarza się w piątki, a miesiącem, gdy jest ich najwięcej, jest sierpień. Sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni. Polscy uczniowie przejdą badania populacyjne. Akcję, która ma być przeprowadzona w szkołach, zapowiedziały Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji. Badania mają pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
4: Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
5: Które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek.
4: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
2: Badania przejdzie około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Owce pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany Kamerun. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek. Po skoszeniu trawy w jednej lokalizacji stado zostanie przeniesione w inne miejsce. Urzędnicy przekonują, że dodatkową zaletą wykorzystania owiec jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
6: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem, witam. Znamy pierwszego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wczorajszym spotkaniu rewanżowym pomiędzy Arsenalem Londyn a Atletico Madryt górą byli Wyspiarze, którzy zwyciężyli u siebie 1-0. Trener Londyńczyków Mikel Arteta.
7: To był niesamowity wieczór i ponownie tworzymy razem wielką historię. Nie mogę być bardziej szczęśliwy i dumny z każdego, kto brał w tym udział. Atmosfera na stadionie była znakomita i dała nam niesamowitą energię. To było niezwykłe i nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułem.
6: W pierwszym spotkaniu tych drużyn padł remis 1-1. A dzisiaj kolejny mecz rewanżowy w półfinale rozgrywek. O 21:00 zmierzą się Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu, który spokojnie można by nazwać małym finałem, Niemcy przegrali 4-5. Polscy hokeiści długo prowadzili 1-0 w meczu z Kazachstanem podczas Mistrzostw Świata Dywizji 1A, ale przegrali w końcówce 2-3. Polakom po wygranej z Ukrainą 3-2 i porażce z Francją 2-3 po karnych zostały do rozegrania podczas Mistrzostw w Sosnowcu spotkania z Litwą i Japonią. Wciąż mają szansę na awans do elity. Władimir Fedosiejew, Hans Niemann, Fabiano Caruana Wesley So i Iavo Hiraishindaro z czterema punktami prowadzą po trzech rundach turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. Szósty ex aequo jest Jan Krzysztof Duda, a dziesiąty Radosław Wojtaszek. W środę i czwartek odbędzie się kolejnych sześć rund partii szachów szybkich, a w piątek i sobotę czeka uczestników rywalizacja w szachach błyskawicznych. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. odsłona wydarzenia po raz ósmy odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8,5 tysiąca kilometrów, w tym ponad 5300 odcinków specjalnych. To rekord w historii rajdów Arabii Saudyjskiej.
8: No to Liga Mistrzów dziś też przyciągnie przed telewizory tych, którzy w środy łakną sportowych emocji. Pogoda emocji nam skrajnych nie dostarczy, ale no mniej słońca wydaje się nam dziś dostarczy. 6 maja, zachmurzenie dziś umiarkowane, miejscami gęściej, przelotne opady deszczu całkiem możliwe, ale incydentalne, miejscami na Podlasiu możliwe burze. 13 stopni teraz o poranku w Białymstoku, 25 dziś w szczycie, wiatr umiarkowany, chwilami porywający się.
9: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników, również z seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 70.
12: Drukowanie zdjęć to taka nasza mała rodzinna tradycja. Czas tak szybko leci. Na szczęście zawsze możemy wrócić do albumu i razem powspominać wspólne chwile.
13: W Doktor Tusz rozumiemy, jak ważne są te momenty. Nasze zamienniki drukują w wysokiej jakości i dzięki nim twoje wspomnienia będą jak żywe. A dostawę masz zawsze szybko i za darmo. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze tonery drukarki.
14: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
15: I już teraz zapraszamy na funduszowy maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
18: Dobry poranek z Radiem Akadera.
8: Dzisiaj matura z angielskiego. No nie będę prosił, żeby poćwiczyć odmianę to be or not to be. Dzisiaj zdecydowanie to be. 9 po 8 przy mikrofonie Michał Czarnecki w ramach powtórki z angielskiego. Zespół Madness, Our House. Gramy.

Myślę, że Jacka Szymkiewicza rozpoznaliście. Stoimy na dachu, śpiewał Budyń, zespół Monofon tym razem. No i z dachu bym podglądał te owce, słuchajcie. Owce z wiadomości, jak słyszeliśmy, pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Do września te owce będą robić za naturalne kosiarki. Nie wiem, gdzie tam jest linka rozruchowa, ale świat zwierząt zaskakuje i jeszcze pozaskakuje trochę. Wyczytałem dzisiaj przed przeglądem naukowym, że niektóre zwierzęta, na przykład słonie, słuchajcie, potrafią rozpoznawać się po głosach nawet po wielu, wielu latach rozłąki. Takie słonie. I początkowo mnie to ujęło, bo słonie piękne, mądre, wielkie, ale pomyślałem, że ludzie jednak na tym polu dominują. Że no, jak w sobotę po południu, jak zadzwoni dawno niewidziany kolega, to nawet po dzwonku już słyszymy, że to jest on, prawda? Nawet jak nam słoń na ucho nadepnie, to wiemy, co oznacza ten dzwonek. I tak się w środę pozytywnie nastawiamy. Wracamy do owiec. Znaczy do jednej konkretnej, którą sobie podmiot liryczny umiłował. Blendersi w Radiu Akadera. Gwiazda koncertu Listy Przebojów kultowej Akadery sprzed 2 lat. 18 po 8.

Holy Visions. Jakie wizje na najbliższy czas mają studenci w Białymstoku? Już za chwilę Paweł Cybulski prześwietli wiadomości akademickie u nas za nieco ponad 4 minuty, o 8:30.

0: 87 i 7 FM. Jest 8:30. Wiadomości Radia Akadera. Serwis akademicki.
1: W serwisie akademickim będzie o rozpoczynającym się jutro drugim forum domów studenta uczelni publicznych oraz o sobotnich turniejach w Politechnice Białostockiej.
0: Wiadomości Paweł Cebulski.
1: Jutro w Politechnice Białostockiej rozpocznie się drugie forum domów studenta uczelni publicznych. Jest to spotkanie, które gromadzi kierowników, akademików i uczelnianych pracowników administracji z całej Polski. Celem spotkania jest usprawnienie procesów rekrutacyjnych i poprawa jakości obsługi mieszkańców domów studenta. Forum ma charakter wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, a także jest okazją do rozmowy o wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem akademików. Od systemów zakwaterowania po kwestie wielokulturowości.
2: Pomysł na taką organizację zrodził się po naszych wizytach na różnych uczelniach w Polsce i wszędzie, gdzie rozmawialiśmy, czuliśmy taki niedosyt rozmów i czuliśmy też potrzebę zorganizowania takiego spotkania, na którym mogłyby się spotkać osoby, które zarządzają akademikami.
1: Wyjaśnia Wojciech Śliwko, kierownik osiedla akademickiego Politechniki Białopiątku, ale uczestnicy będą mogli wziąć udział w dodatkowym sobotnim panelu, który będzie poświęcony strukturze zatrudnienia i podziale kompetencji w akademikach. Patronat nad forum objęła rektor Politechniki Białostockiej profesor Marta Kosiorka-Zberuk. To okazja, by połączyć sportową rywalizację z dobrą zabawą i integracją studentów. W sobotę na uczelnianym boisku Politechniki Białostockiej odbędzie się turniej piłki nożnej w ramach projektu Wings PB. Do rozgrywek stanie 8 drużyn, które powalczą puchar w dynamicznej formule gry. Na murawie zobaczymy 6-osobowe składy, a mecze rozgrywane będą w krótkich, intensywnych odsłonach. Organizatorzy podkreślają, że turniej to nie tylko sportowe emocje, ale także szansa na budowanie relacji i aktywne spędzenie czasu poza zajęciami. Początek w sobotę o 9:00. A po sportowych emocjach na boisku czas na intelektualną rywalizację przy szachownicy. Trwają jeszcze zapisy do udziału w 4. turnieju szachowym o Puchar Rektor Politechniki Białostockiej. Będzie to okazja do dobrej zabawy i treningu umysłu. Zapytaliśmy Agnieszkę Makarec, koordynatorkę zawodów, czy warto wziąć udział.
3: Ja myślę, że warto, nawet jeśli nie sportowo i nie tak rywalizacyjnie, to na pewno dla własnej przyjemności. Okazuje się, że dzieci, które złapią bakcyla w przedszkolu, grają później przez całe życie.
1: Uczestnicy zagrają 9 rund szachów szybkich systemem szwajcarskim. Nad przebiegiem rozgrywek czuwać będzie międzynarodowy sędzia Leszek Zega, a na zwycięzców czekają puchary, dyplomy i nagrody pieniężne. Zawody odbędą się w sobotę w Centrum Nowoczesnego Kształcenia przy ulicy Zwierzynieckiej. Turniej ma charakter otwarty i bezpłatny, a zapisy są na stronie chessarbiter.com. Słuchaliście serwisu akademickiego Radia Akadera
0: i Pawła Cebulskiego. Przyjaśnia się, ale to będą właśnie takie gry nad nami. Chmury, słońce, chmury, być może gdzieniegdzie pokropi. 14 stopni teraz na termometrach przy Zwierzynieckiej, 25 w szczycie, wiatr co najmniej umiarkowany, dziś chwilami porywisty, do 65 km na godzinę.
4: Reklama. Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny.

0: na nich: Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bime, Jan Rapowanie, Jam, PZ i wielu innych. Scena PB, Scena Rap, Namiot Neon, Wypasiona Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
1: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
2: Po reklamie. Dobry poranek z Radiem Akadera.
3: No to jak słyszeliśmy na boisku Politechniki Białostockiej w sobotę, taka mała Liga Mistrzów. Kto będzie Bayernem Monachium, a kto Paris Saint-Germain? Okaże się w sobotę. Oprócz tego, że dzisiaj naprawdziło. Breaking Benjamin w Radiu Akadera za 25.09. Za chwilę kolejna z naszych nowości.

Jakub Skorupa w dobrym poranku z Radiem Akadera. Słuchajcie, naszą płytą tygodnia jest wydawnictwo Lesa Claypoola i Seana Lennona, syna Johna Lennona. Teraz wśród nowości kolejne znane dziecko znanego ojca, ale Violet Grohl zapracowała na własne uznanie, a zapracowuje m.in. nowością Cool Bass. Córka Dave'a Grohla przed nami. Za 18:09.

Jest już doświadczona, zapowiada swój debiutancki album Be Sweet To Me. Ukaże się 29 maja, jeśli zatem nasza nowość Cool Bass wam się podoba i jakoś wam rezonuje między uchem a serduchem, no to jest na co czekać. Za kwadrans dziewiąta, Leocze u nas.

to minie. A myślę źle, więc nie mów mi, że mi to minie. A tylko nie mów mi, że mi to minie.

Piotr Paprochowski i zespół Paprochy w Radio Akadera. Serce muła z płyty Walka Bobra ze złem. Takie kąski wam przemycamy w środę 6 maja w Radio Akadera. Za 6 minut 9 wtedy wiadomości będzie m.in. o tym, jak kierowcy kombinują w innych polskich miastach, by przechytrzyć opłaty za parkowanie. Nie jest to poradnik, ale ciekawostka już za chwilę u nas.

0: Akademickie Radio Akadera 87 i 7 FM.
1: Minęła dziewiąta.
2: Wiadomości Radia Akadera.
3: Startuje ostatni obowiązkowy egzamin maturalny, czas na język obcy. Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na lubelskim Roztoczu. Adwokat od trumny na kółkach, nieuchwytny, mimo że został skazany na 1,5 roku więzienia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się ostatni obowiązkowy pisemny egzamin maturalny.
4: Był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
3: Póki co maturzyści rozpoczynają egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podeszło najwięcej osób niż w latach ubiegłych, ale i takie, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie i którzy maturę zdają w Warszawie na stadionie Legii, o czym Benedykt O'Connor.
5: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
6: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
7: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
5: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
8: W samej Warszawie jest około 4,5 tysiąca, to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
5: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
3: Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Rosja naruszyła w nocy rozejm wprowadzony przez Ukrainę i przeprowadziła szereg ataków. Niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony. Pojawiają się kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, który gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
9: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują. Oraz dwa dromadery.
3: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Objęty pożarem teren jest daleko od zabudowań. Policja cały czas nie może znaleźć tak zwanego adwokata od trumny na kółkach. A chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, i tu jego słowa, trumną na kółkach. Wyrok w sprawie wypadku adwokata zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może znaleźć mężczyzny. Różne są sposoby kierowców na radzenie sobie w strefie płatnego parkowania. W wielu miastach uprawiają oni różne kombinacje. Przykłady z Katowic podaje Barbara Szumilak z tamtejszego miejskiego zarządu ulic i mostów.
10: Historycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
3: W Katowicach urzędnicy w wypatrywaniu takich oszustów korzystają z miejskiego monitoringu.
11: Czas na informacje sportowe. Mateusz Stanicki, zapraszam. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek w rewanżowym meczu półfinałowym pokonał u siebie Atletico Madryt 1-0. Przed tygodniem był remis 1-1. To sprawiedliwe rozstrzygnięcie, podsumuje trener ekipy z Hiszpanii Diego Simeone.
12: Si quedamos eliminado, es que el rival ha hecho...
13: Jeśli odpadamy, to znaczy, że przeciwnik zasłużył na awans, zaczynając od tego, że był skuteczny w sytuacji, którą miał w pierwszej połowie i zasłużył na przejście dalej.
11: Bo obie drużyny bardzo pilnowały się w obronie, a jedyna bramka padła pod koniec pierwszej połowy. Zdobył ją Bukayo Saka, który dobił piłkę po uderzeniu Belga Leandro Trossarda, obronionym przez Słoweńca Jana Oblaka. Dziś w drugim spotkaniu rewanżowym półfinału Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain, z którym pierwsze spotkanie przegrał 4-5. Zostając przy piłce, to Jakub Kiwior, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Poinformowano o tym na oficjalnej stronie internetowej Smoków. Ekipa zapłaciła za Polaka 17 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. W weekend FC Porto, w barwach którego grają jeszcze dwaj inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski, zapewniło sobie Mistrzostwo Portugalii. Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnej imprezy, czyli Ligi Narodów. Na początku zgrupowania pojawiło się 20 zawodników. 20 maja biało-czerwoni rozpoczną turniej w Sosnowcu i Katowicach, gdzie zmierzą się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą w Wałczu. Zgrupowanie rozpoczęły z kolei siatkarki. Dla nich pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. A jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe, to dziś wieczorem siatkarze Bogdanki Luk-Lubin mogą drugi raz z rzędu zostać mistrzami Polski. Aby tak się stało, podopieczni Stefana Antigi muszą pokonać CMC Aluron Warte Zawiercie. Stan rywalizacji play-off do 3 zwycięstw to 2-1 dla Bogdanki Luk. Rywalizacja jest bardzo zacięta, bo choć w pierwszym meczu Warta pewnie wygrała 3-0, to w kolejnych spotkaniach górą byli Lublinianie, którzy dzisiaj mają jeszcze atut swojego parkietu. Początek meczu o 20:00.
1: Na naszym białostockim parkiecie nie spodziewają się deszczu synoptycy, ale mówią, że gdzieś w Podlasiu, na Podlasiu może popadać, może także zagrzmieć tu i ówdzie. 16 stopni teraz, dziś maksymalnie do 25. Wiatr dziś umiarkowany, no ale chwilami będzie porywisty i taki dmuchający nieprzyjemnie. W nocy od 8 do 13 stopni na Podlasiu, jutro w ciągu dnia w Białymstoku 20 stopni, ale jutro są prognozy dość deszczowe. Nie będą to jakieś intensywne opady, ale na pewno większe ryzyko niż dziś. W piątek maksymalnie 12 i muszę dodać tylko 12. W sobotę 13 stopni, ale słonecznie, no i od niedzieli znów ku górze.
14: Reklama.
15: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
16: Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników, również z seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
17: Sprawdzony partner w biznesie to klucz do sukcesu mojej firmy. Gdy zabraknie tuszu w drukarce, a dokumenty miały być na wczoraj, nie panikuję. Zgłaszam się do doktora tusza i już o tym nie myślę.
18: Brak wkładu w drukarce? Zostaw to nam! Załatwimy to szybko i dowieziemy najlepszą jakość. A ty możesz spokojnie zająć się swoją firmą. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
14: Po reklamie.
2: Dobry poranek z Radiem Akadera.
1: Wiemy, że lubicie wiedzieć, jaka będzie pogoda do końca tygodnia. To sobie można do planów włączyć, prawda, ale też do small talków nie ma za co. Do końca tygodnia już wiadomo, jaka pogoda będzie. Kochani, jest po 9:00, więc możemy już się przyznać, ile tam dziś razy powoływaliśmy się na instytucję drzemki, co? Ile razy było brane takie, jeszcze 5 minut. Już się ogarnęliśmy z najtrudniejszego. Studenci już też przykładnie dowieźli poranne tematy. Maturzyści piszą... Jak rodzice się nieco uspokoili chyba, co? Po tych dwóch pierwszych dniach. No jak na angielskim ma nie pójść? 8 po 9, Michał Czernycki. Kłaniam się nisko, tu Radio Akadera.

Zespół Kury się przypomniał. Kwadrans po dziewiątej, słuchajcie, dzisiaj jest, zerkam, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No, nie psujmy statystyk. Nie psujmy statystyk, uważni bądźmy, bo no, oprócz takich obiektywnych względów bezpieczeństwa, jak by to wyglądało? To jakbyśmy w Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego coś tam na drodze, prawda, nieprzyjemnego spowodowali, no to jakbyśmy, na przykład, nie wiem, no, jakbyśmy w Dniu Zakochanych zerwali. Bez sensu. Albo jakbyśmy w Sylwestra poszli spać o 21:00. To nie życzę. Kolega mi opowiadał. Fajerwerki to mu śmignęły. Z sałatką zresztą.

Luke, różne zejścia ze sceny pewnie pamięta, także niejednokrotnie koncertował w Białymstoku. Nawet w ACK Sepularium, które próbowało się jakiś czas reaktywować, ale tego zejścia, w zasadzie upadku ze sceny sprzed już ponad 10 lat w Teatrze Kapitol, kiedy po 30 minutach spadł, uległ wypadkowi do zapadni sceny, potem koncertował m.in. właśnie w Białymstoku z takim specjalnym usztywnieniem. Tego pewnie nie zapomni. No trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny i jak zejść, to jest też bardzo ważne, ale też trzeba wiedzieć, co i jak, jeśli się wchowanego bawi z wymiarem sprawiedliwości. Łomżeńscy policjanci ujęli człowieka, który próbował się ukryć nie dość, że w domu babci, to jeszcze ostatecznie, słuchajcie, pod kołdrę wlazł. No ja nie byłem najlepszy wchowanego i w zabawę w policjantów i złodziei, ale no pod kołdrą to od zawsze było wiadomo, że to jest jedna ze słabszych kryjówek. No gorzej niż u babci pod kołdrą to była chyba tylko kryjówka, nie wiem, u matki pod spódnicą, no to 22 po 9.

Bruce Springsteen w swoim protest songu. Już za chwilę w Wiadomościach Akademickich usłyszycie ponownie Pawła Cybulskiego. Jest w studiu za 3 minuty, o 9:30 kolejna porcja doniesień z uczelni.

0: 87 i 7 FM.
1: Jest 9:30.
0: Wiadomości Radia Akadera. Serwis akademicki.
2: W serwisie akademickim będzie o zbliżającym się Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki oraz o naborze do czwartej odsłony Pomostu w przyszłości. Powiemy także o okazji do wyjazdu na szkołę letnią w Korei Południowej.
1: Tutaj więcej Paweł Cybulski.
2: Ponad 500 atrakcji na 11 uczelniach w naszym regionie. Tak zapowiada się 22. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, który zostanie zainaugurowany w ten piątek w Politechnice Białostockiej. Jest to wspólna inicjatywa, której celem jest popularyzacja nauki w przystępny i atrakcyjny sposób. Od nauk ścisłych i technicznych po humanistyczne i społeczne. Mówi profesor Marek Krętowski, prorektor do spraw nauki Politechniki Białostockiej.
3: Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki to nasz wspólny projekt, który udowadnia, że choć na co dzień trochę konkurujemy, to w misji zarażania pasją do nauki mówimy jednym, silnym głosem.
2: Oprócz uczelni w festiwal zaangażowały się także lokalne władze, które wierzą, że wydarzenie przyczyni się do promocji studiowania na białostockich uczelniach, mówi zastępca prezydenta miasta Białegostoku Rafał Rudnicki.
4: Wszystko po to, by szczególnie przekonywać tych najmłodszych, którzy w tej chwili uczą się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, do tego, żeby wiązać swoją przyszłość z naszym miastem i z naszym regionem. Ten dorobek jest na tyle atrakcyjny, że jestem przekonany, że szereg młodych osób zdecyduje się na to, by kontynuować naukę właśnie w Białymstoku i w województwie podlaskim.
2: Tegorocznym hasłem festiwalu jest nauka to codzienne poznawanie rzeczywistości Alberta Einsteina, a my z festiwalem możemy poznawać rzeczywistość od soboty do końca kolejnego tygodnia. Pełny kalendarz atrakcji znajdziecie na stronie podlaskifestiwal.pl. To konkurs, który ma łączyć świat nauki i biznesu w regionie. Trwa nabór do czwartej odsłony Pomostu w przyszłości, czyli wspólnej inicjatywy Województwa Podlaskiego i Fundacji Technotalenty, która nagradza najlepsze przykłady współpracy między naukowcami a przedsiębiorcami, mówi marszałek województwa Łukasz Prokoryn.
5: Konkurs Pomosty Przyszłości nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa i jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki.
2: Zgłoszenia mogą nadsyłać zarówno instytucje naukowe, firmy, jak i osoby indywidualne zaangażowane w projekty na styku nauki i biznesu. Tłumaczy Tomasz Stypułkowski, wiceprezes Fundacji Technotalenty.
6: Zapraszamy osoby fizyczne, zapraszamy instytucje ze środowiska naukowego, zapraszamy przedsiębiorstwa w czterech kategoriach. Dwie kategorie skierowane do środowiska naukowego i kategoria dla osoby fizycznej, czyli dla naukowca. I podobnie jest symetrycznie po drugiej stronie, czyli jedna kategoria jest dla przedsiębiorstwa i jedna dla reprezentanta ze strony biznesu. Do tego dwie kategorie horyzontalne. Jedna to jest Opus Viridis, czyli dzieło zielone, dedykowane do projektów, które mają realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. I Opus Durabile, nowa kategoria, która promuje i wyróżnia projekty związane z odpornością, obronnością w naszym regionie.
2: Nabór potrwa do 15 września. Studia, podróże i międzynarodowe doświadczenie w jednym. Trwa rekrutacja na letnią szkołę w Korei Południowej. Program organizowany przez INA University rozpocznie się w lipcu i skierowany jest do studentów oraz młodych profesjonalistów z całego świata, mówi Małgorzata Adamowicz-Nosowska, prezes Fundacji Przyjaciół Korei Południowej.
7: Studenci będą mieli możliwość do wyboru m.in. kursy języka koreańskiego, kultury koreańskiej, komunikacji, zarządzania, sztucznej inteligencji, zdrowia czy też wellness. Program jest prowadzony w języku angielskim i daje możliwość zdobycia punktów ECTS.
2: Nie zabraknie również części praktycznej i kulturowej.
7: Wizyty w takich miejscach jak strefa zdemilitaryzowana, zwiedzanie Seulu, czyli stolicy Korei, wyjazdy do Everlandu, jest to taki Disneyland koreański, będą warsztaty K-popu, warsztaty kulinarne. I co najważniejsze, to nie jest tylko nauka w sali, to są wycieczki, wydarzenia kulturowe i codzienne życie w Korei.
2: Organizatorzy zapewniają kompleksowy pakiet obejmujący zajęcia, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz transfer z lotniska. Rekrutacja trwa do 22 maja. Szczegóły programu dostępne są na stronie Uniwersytetu w Incheon pod adresem incha.ac.kr. Słuchaliście serwisu akademickiego Radia Akadera.
1: Przedstawił go Paweł Cybulski. No i słonecznie, coraz czystsza sytuacja nad nami, 17 stopni, teraz gdzieś maksymalnie 25, te chmury mogą się jeszcze na chwilę pojawić, ale to nie będą raczej chmury intensywnie deszczowe, gdzieniegdzie miejscami na Podlasiu może popadać, może także zagrzmieć, wiatr dziś umiarkowany, chwilami porywisty, dziś wieje z południa.
0: Reklama.
8: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bime, Jan Rapowanie, Jam, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
9: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
10: Po reklamie.
11: Dobry poranek z Radiem Akadera.

0: jutra.
1: Nauka to ciągłe odkrywanie rzeczywistości. Powiedział kto? Kto? Paweł Cybulski, przed chwilą. Nieco wcześniej Albert Einstein. Nieco wcześniej. Ja przypomnę 8 maja na Politechnice Białostockiej wielka inauguracja Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. To no, w dość niecodziennym stylu. Po wykładzie profesora Macieja Zajkowskiego z Politechniki Białostockiej, pod tytule Światło na szlaku odkrywania, właśnie prezentacja projektu IMPACT, czyli interakcja teatru, muzyki i technologii AI. No i właśnie tam podczas tego spektaklu aktorzy będą współpracować ze sztuczną inteligencją. Ich ruchy w czasie rzeczywistym będą się zamieniać w cyfrowe wizualizacje i to rzeczywiście będzie tak, jakby nie było jutra, co najmniej. W Radio Akadera Wolne Duchy od męskiego grania już za chwilę płyta tygodnia i kolejny ślad z tego krążka, który w tym tygodniu kręci się pięknie w naszym napędzie. Teraz zespół Kwiaty o Portugalii.

0: Radio Akadera. Płyta tygodnia.
1: Dokładnie za kwadrans dziesiąta zaglądamy teraz co na krążku. Krążku o dość długiej i skomplikowanej nazwie, ale cóż to dla nas? The Great Parrot Oxen, The Golden Egg of Empathy. Jeśli takie słowa wypowiecie, tam gdzie zwykle zaopatrujecie się w płyty długogrające, to może się zrobić ciekawie. 1 maja tego roku ukazał się album o tym tytule. Sam zespół Claypool Lennon Delirium powstał 11 lat temu. Przypomnę, lider Primus, czyli Les Claypool i syn Johna Lennona, tak zwany młody Lennon. Psychodeliczne, progresywne i eksperymentalne brzmienia sobie uknuli. Mieli jakąś dłuższą przerwę w graniu, natomiast zapragnęli powrócić, no i powrócili w takim dokładnie stylu.

Zwykle jak słucham kompozycji Lesa Claypoola, mam wrażenie, że i prościej, i bardziej ujmujące z powodu tej prostoty i jednak pewnej mocy, że prościej się nie da. No i płyta ta nieco mi przypomina, że zagrać prościej niż się nas o to podejrzewa, to jest jednak pewne wyzwanie. Les Claypool podołał, Sean Lennon także, to z płyty tygodnia Trollbait. Kolejny numer, The Claypool Lennon Delirium, już za nami, a przed nami za 8 minut Karol Kotański i kilka wspólnych godzin. Ja dziękuję za dzisiejsze wspólne poranne granie. Michał Czarlecki, słyszymy się jutro. Trzymajcie się ciepło.

0: Minęła 10.
1: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM. Wiadomości Radia Akadera.
2: Prezydent złożył kondolencje rodzinie pilota, który zginął na Lubelszczyźnie. Po jego śmierci wprowadzono Lex Kamilek. Dziś wyrok w sprawie rodziców. Amerykański prezydent po kilkudziesięciu godzinach zawiesza operację Projekt Wolność. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął wczoraj, uczestnicząc w akcji gaśniczej pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Pilot leciał samolotem gaśniczym Dromader. O katastrofie mówił dziś rano na miejscu minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
3: Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną. Od wczesnych godzin rannych na miejscu jest prokurator. Osoba pilotująca tego Dromadera to był doświadczony pilot z wieloletnim stażem, jeżeli chodzi o prowadzenie statku powietrznego.
2: Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa. Pożar w nadleśnictwie Józefów objął około 250 hektarów. Sąd wyda dziś wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila z Częstochowy. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 12 lat, 25 lat albo dożywocie. Po śmierci ośmiolatka przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą, zwane Lex Kamilek. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczenia ciśniny Ormus zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji. O czym więcej, Tomas Orchowski.
4: Trump poinformował, że zawiesza projekt Wolność, żeby móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł przy tym, że blokada irańskich portów wciąż działa. Trudno zrozumieć tę strategię. Operacja eskortowania zablokowanych statków rozpoczęła się zaledwie przedwczoraj. Wygląda na to, że Trump postanowił się z niej chybcikiem wycofać.
2: Amerykanie liczą prawdopodobnie na to, że na Irańczyków w sprawie ciśniny Ormus nacisną Chińczycy. Dziś wizytę w Pekinie składa szef MSZ-u w Teheranie. Straż Graniczna Litwy zawróciła białoruski autobus, ponieważ w bakach było za dużo paliwa. Autobus jechał z Mińska do Kowna. Jeden z pasażerów, których wypowiada się anonimowo, przekazał, że podróżnym oznajmiono, iż dalsza jazda nie jest możliwa z powodu ilości paliwa. Dodał, że przewoźnik nie zaproponował żadnej rekompensaty ani środka zastępczego. Mężczyzna był zmuszony zamówić taksówkę, aby dotrzeć na lotnisko w Kownie. Dziś poznamy finalistów tegorocznej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj w ostatnim meczu w walce o trofeum zameldowali się piłkarze Arsenalu Londyn, o czym Mateusz Stanicki.
5: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów, raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4, a to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów we wczorajszym meczu oddały obie ekipy.
2: Jak będzie dziś w starciu Bayernu z PSG, dowiemy się o 21.
0: To były wiadomości Radia Akadera. No i kolejny słoneczny, przepiękny dzień w Białymstoku, ale to już chyba ostatni w tym ciągu, który trwa od majówki. Zabrzmiało co najmniej dwuznacznie. Słonecznie, choć po południu trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach w tym momencie 15 stopni Celsjusza. Po południu temperatura sięgnie nawet 26 stopni. Ciśnienie na poziomie 1008 hektopaskali, a wiatr umiarkowany wieje z północnego wschodu.
1: Reklama. Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników również z seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 70.
6: Ej, serio? Tak, to ta chwila, kiedy twoja drukarka mówi: stary, kończymy współpracę. Tylko że na studiach nie ma miejsca na przerwy.
7: Doktor Tusz, mamy na to rozwiązanie. Postaw na sprawdzone zamienniki, a one postawią twoją drukarkę na nogi, by znów zaczęła ogarniać. Wejdź na www.doktortusz.pl lub wpadnij do naszego sklepu w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
8: Po reklamie.

Aż chciałoby się rzec, Hendrix z rana jak śmietana. Crosstown Traffic, jeden z jego największych przebojów, choć w Białymstoku już korków nie ma o tej porze, o czym przed chwilą się przekonałem, jadąc tutaj do radia. Do godziny 14 dzisiaj takie nasze wyjątkowe spotkanie, w którym oczywiście znajdą się wieści kulturalne, wieści akademickie, a za kilka chwil zerwiemy kartkę z tego kalendarzyka, który tutaj przede mną leży. Franz Ferdinand póki co, Take Me Out.

A to już zespół Make Impossible Possible, nowy projekt weteranów polskiej sceny niezależnej w składzie m.in. Artur Hajdasz, Bodek Pezda czy Sławomir Leniart, muzycy znani chociażby z Agresywy 69. Utwór śnij, ale spać nie sposób, kiedy słońce wstało dzisiaj o 4.56, a zajdzie o 20.10. Ten dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku, już o 7 godzin i 31 minut. Dziś imieniny Judyty, Juranda, Benedykty, Jakuba oraz Filipa. Wszystkim solenizantom składamy najlepsze życzenia. No a tego dnia w 1856 roku urodził się m.in. Zygmunt Freud, lekarz, neurolog, twórca psychoanalizy i autor kontrowersyjnej książki Wstęp do psychoanalizy.

The God That Failed i grupa Idols. Kto czeka na ich koncert na tegorocznym openerze? Ręka do góry. Moja właśnie podniesiona. Dziś pośród różnych świąt nietypowych mamy m.in. święto Gwardii Szwajcarskiej, czyli Straży Przybocznej Papieża. I tak sobie pomyślałem przed momentem, że Watykan to chyba jedyne państwo na świecie, w którym nie funkcjonuje żaden zespół rockowy. Tak pod przemyślenie.

Status mojego ja i Krzysztof Zalewski w takim nieco funkującym wydaniu. No to idźmy w tę stronę, bo czemuż by nie. Papryczki tymczasem Under the Bridge.

Papryczki, papryczki, ale dziś 6 maja obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Bez Diety. To święto zapoczątkowane w latach 90. przez brytyjską aktywistkę Mary Evans Young. Czy papryka to dietetyczna, czy niedietetyczna? To pewnie zależy od ostrości. No a teraz zespół Garbage. Być może tej pikanterii nam troszeczkę doda. Za kilka chwil zajrzymy do naszego koszyka z nowościami.

A to wspaniała młoda łódzka kapela Snakes, Snakes, Snakes. Obiecałem niegdyś, że będziemy powracać do ich twórczości na antenie Radia Akadera. Tymczasem 11 minut do godziny 11. Jeśli są tu ludzie, którzy przeglądają media społecznościowe, no to pewnie kiedyś trafili na content tak zwanego bulsjarza, który tworzy bardzo życiowe treści na te media społecznościowe. Bulsjarz to tak naprawdę Mateusz Jarząbek, który tworzy też zespół The Bullseyes. Niegdyś mi przyznał po koncercie, że tak naprawdę to pieniądze robi właśnie na kontencie, a muzykę tworzy dla przyjemności. Choć trzeba oddać zespołowi The Bullseyes, że

0: Ostatnio kilka ich piosenek pojawiło się w popularnych reklamach telewizyjnych. Ta najnowsza nosi tytuł If Heaven Exists. To zapowiedź trzeciej płyty zespołu The Bullseyes, który pochodzi z Leszna.
1: Nowa nuta w Radiu Akadera.

0: Zgłoszenie nadawcy.
1: Impact na Mickiewicza na wydziale elektrycznym. Billie Eilish i Charlie XCX na wielkich ekranach. Metal, punk i jazz w klubach. Szczegóły w czwartek. Zapraszam, zjeżony kulturą, Jerzy Dorożkiewicz.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bime, Jan Rapowanie, Jam, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
0: Po reklamie.

0: Akademickie Radio Akadera 87 i 7 FM.
1: Jest 11.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Kilkunastu uczniów z unieważnioną maturą to kara za telefony. Po śmiertelnym wypadku pilota na roztoczu pracę rozpoczynają śledczy. Polacy masowo zastrzegają dokumenty. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilkunastu maturzystom unieważniono wczorajszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. To podobna liczba unieważnień co w poniedziałek po egzaminie z polskiego. To kara za wniesienie na egzamin telefonów i kara dotkliwa, bo osoba, której unieważniono egzamin, nie może go poprawiać w tym roku. Najbliższa możliwość przystąpienia do matury pojawi się dopiero za rok dla takich osób. Dziś trzeci dzień obowiązkowej matury. Abiturienci napisali egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Od jutra rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Prokuratura Okręgowa w Zamościu będzie prowadzić śledztwo w sprawie wczorajszej katastrofy samolotu, w której zginął pilot samolotu gaszącego pożar lasu w Puszczy Solskiej. Śledczy prowadzą właśnie teraz oględziny miejsca zdarzenia. Zamierzają zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, a także przesłuchać świadków. Zaplanowano również sekcję zwłok pokrzywdzonego. Podczas gaszenia pożaru lasu na roztoczu w okolicy Biłgoraja poszkodowanych jest także dwóch strażaków. Potruli się dymem, są w szpitalu. Walka z ogniem cały czas trwa na miejscu. Cały czas pracuje tam kilkaset osób. Mieszkańcy mówią, że to pierwszy taki przypadek w ich okolicy.
3: Wie pani, ja już mam 70 lat, ale coś takiego to u nas nie było. Naprawdę, jest to strasznego. Ludzie są po prostu szokowani, że mogło do takiej sytuacji dojść. Już w tej chwili jeden ten amerykański samolot już pobrał wodę. Co strasznego? Czubki drzew, normalnie ogień, jak zapałki, dosłownie co strasznego.
2: Do pożaru doszło na terenie lubelskiego Roztocza na styku powiatów Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego. Okoliczne drogi są zamknięte. W piątek o 13:00 w Warszawie zostanie podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Potwierdził to dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy zaciągnięcia przez Polskę kredytu na 44 miliardy euro. Pieniądze Polska ma wydać na zbrojenia i przemysł obronny, mówił podczas targów Defense 24 Days minister obrony.
4: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
2: Podpisanie umowy SAFE oznacza, że zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu. Tak wynika z planu Komisji Europejskiej. Księżna Kate wraca do kolejnych obowiązków królewskich. Brytyjska księżna uda się w pierwszą podróż zagraniczną od czasu wykrycia u niej nowotworu 2 lata temu. W przyszłym tygodniu żona księcia Williama, pierwszego w linii do objęcia tronu, pojedzie z dwudniową wizytą do Włoch. Rekordowo szybko rośnie liczba zastrzeganych dokumentów przez Polaków. To efekt M-Obywatela, uważa Ministerstwo Cyfryzacji. W tym roku do bazy Związku Banków Polskich trafiło już ponad 112,5 tysiąca dokumentów. M-Obywatel umożliwia zastrzeżenie dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy w kilka sekund, wyłącznie przy użyciu aplikacji.
1: To były wiadomości Radia Akadera. A w Białymstoku kolejny przepiękny słoneczny dzień, na termometrach już 18 stopni, a odczuwalnie jeszcze więcej. Po południu temperatura sięgnie 26 stopni Celsjusza, ale może też spaść deszcz. Ciśnienie spada w tym momencie na poziomie 1007 hektopaskali. Wiatr umiarkowany wieje dzisiaj z północnego wschodu.
0: Reklama.

0: Pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
4: Rok z Radiem Akadera.

Mówiło się, że są tacy rock'n'rollowcy, którzy są nieśmiertelni, no ale i ich w końcu kostucha dopadła. Polemim wciąż ronimy łzy, mimo że już 10,5 roku minęło. No ale jest jeden zespół, który troszeczkę zaprzecza prawom fizyki, prawom medycyny. Ten zespół nazywa się The Rolling Stones i wczoraj wypuścił nową piosenkę i zapowiedział nową płytę. O tym pomówimy w tej części programu. Tego singla posłuchamy, a więc zostańcie z nami, jeśli jeszcze go nie słyszeliście. No ale za kilka chwil, kwadrans po godzinie 11, rzeczy akademickie, a dokładniej drogi kariery. A to Easy and the Blacktrees, prosto z Poznania. Break into my body.

0: Studenckie Sprawy w Radiu Akadera.
1: To audycja Drogi Kariery, w której rozmawiamy z absolwentami Politechniki Białostockiej. Sprawdzamy, gdzie zaprowadziły ich ścieżki zawodowe oraz wspominamy, jak było na studiach. Paweł Cybulski, a w naszym radiowym studiu jest człowiek, który przeszedł drogę od studenta do pracownika Politechniki Białostockiej. Magister inżynier Tomasz Pawłowicz, nauczyciel akademicki, który wykłada fitopatologię na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie Tomku, od początku, jak to się stało, że został pan pracownikiem Politechniki Białostockiej?
2: Początkowo byłem zwykłym studentem, tak naprawdę. Moja droga do pozostania pracownikiem zaczęła się od ukończenia studiów inżynierskich i zaraz po nich zostałem zatrudniony na Politechnice jako pracownik techniczny, dołączony do realizowanego na Wydziale Budownictwa projektu. W międzyczasie zacząłem realizować studia magisterskie na kierunku leśnictwo i niedługo po ich ukończeniu chciałem dalej realizować się w pracy naukowej i złożyłem dokumenty na stanowisko asystenta właśnie w Instytucie Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.
1: I się udało.
2: Udało się, na szczęście.
1: Twoja branża to fitopatologia. Co to właściwie jest fitopatologia?
2: Fitopatologia, od łacińskich fitos, roślina, patologia, czyli choroby. To jest nauka o wszelkich chorobach. W przypadku naszych zajęć to są choroby drzew leśnych, powodowanych przez najróżniejsze czynniki, przez grzyby, przez inne rośliny, bakterie, wirusy. I nauczamy się na Instytucie Nauk Leśnych, jak to zwalczać, zwłaszcza pod kątem realizowanej w Polsce gospodarki leśnej.
1: Czyli można powiedzieć, że jesteś takim lekarzem leśnym, tak?
2: Zdecydowanie. Wiele osób tak to właśnie określa. Fitopatolog musi być w stanie określić przyczynę choroby i umieć podjąć dalsze działania w związku z jej zwalczaniem, ograniczeniem, zwłaszcza w naszym przypadku tutaj pod kątem lasów gospodarczych, na przykład w lasach państwowych.
1: Na jaki kierunek by było trzeba pójść, żeby mieć z panem zajęcia?
2: Ja realizuję zajęcia na kierunku leśnictwo. Fitopatologia, jaką realizuję w ramach programu studiów, jest to fitopatologia leśna, czyli skupiająca się głównie na tych wszystkich chorobach drzew typowo wykorzystywanych w gospodarce leśnej, natomiast obejmująca też kilka innych ważniejszych pod względem lasów roślin.
1: Czy jak zaczynałeś studia w Politechnice Białostockiej, to już wiedziałeś, że chcesz zostać nauczycielem akademickim, czy to jakoś wyszło potem organicznie?
2: To wyszło organicznie. Początkowo myślałem również, że raczej obiorę drogę realizacji się w lasach państwowych bądź w innych organizacjach ochrony przyrody i dodatkowo będę realizował też jakieś zadania dydaktyczne. Natomiast dosyć naturalnie wyszło, kiedy już zacząłem pracować na Politechnice jako pracownik techniczny, że jednak chciałbym pozostać po prostu jako asystent, a później może adiunkt na Politechnice Białostockiej.
1: Został pan absolwentem Politechniki Białostockiej w tamtym roku, a dzisiaj pan wykłada. Jak to jest być po tej drugiej stronie biurka?
2: Myślę, że najlepiej być właśnie absolwentem Politechniki, który dalej prowadzi zajęcia, ponieważ my też znamy tę drugą stronę, jej oczekiwania, rzeczywistość studencką i wiemy też, czego studenci oczekują.
1: Czyli rozumiem, że pana wybór kierunku był świadomym wyborem kierunku i chciał pan tym się zajmować właśnie, tak?
2: Zdecydowanie, no całe życie chciałem się zajmować. Ja bardzo wcześnie zostałem obdarzony pasją, mianowicie do mykologii, czyli do nauki o grzybach, która przez większość życia nie sądziłem, że może być też sposobem na realizację zawodową jednocześnie. Natomiast podczas studiów też zauważyłem, że bardzo wielu naukowców, profesorów funkcjonowało w podobny sposób. Mieli pewne zainteresowanie, realizowali się w nim, przez co potem przeszli też do badań naukowych właśnie w tej wąskiej dziedzinie. Podobnie było i w moim przypadku. Ja się interesowałem grzybami, fitopatologią, co zaowocowało współpracami naukowymi, pozwalając mi też realizować się w moim prywatnym zainteresowaniu i jednocześnie uczyć studentów tego, na czym się po prostu znam.
1: Jak taka pasja się rodzi do mykologii? To nie jest oczywiste.
2: Nie, zdecydowanie to nie jest oczywiste. Było to kompletnie przypadkowe. Jak w wielu polskich rodzinach urządzano u nas takie rodzinne grzybobrania. Kiedy miałem lat 5, wtedy właśnie urodziło się samo z siebie takie wielkie zainteresowanie do grzybów po raz pierwszy i tak naprawdę od tego wieku rozwijałem swoją pasję, oczywiście z przerwami, natomiast dawała mi ona wielką satysfakcję i przyjemność, później również satysfakcję naukową.
1: Jasne, a gdyby mógł się pan cofnąć w czasie o te 5-6 lat, czy dalej wybór padłby na Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku i studia w Politechnice Białostockiej?
2: Zdecydowanie tak. Wybór padł na Wydział Budownictwa i sam Instytut Nauk Leśnych, też z tego powodu, że wcześniej słyszałem, że mamy tutaj wybitnych specjalistów zajmujących się właśnie tematami mykologii, ochrony lasu, fitopatologii leśnej. I kiedy ja jeszcze nie byłem pewien, w jakim kierunku chcę iść zawodowo, tak to dawało mi oparcie, że będą tutaj specjaliści, u których będę mógł się dokształcać, którzy mogą być moimi mentorami. I tak na przykład poznałem właśnie wybitnego specjalistę, mykologa pana Marka Bułkowyckiego, czy profesora Tomasza Oszako, którzy tak naprawdę do dzisiaj służą mi radą, są moimi mentorami i też pomagają mi prowadzić moją ścieżkę naukową i rozwoju.
1: Gościem Dróg Kariery był magister inżynier Tomasz Pawłowicz, nauczyciel akademicki, który wykłada fitopatologię na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku w Politechnice Białostockiej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Radio Akadera.

Rock'n'rollowe trio The Stubbs, prosto z Warszawy. Ale to nie koniec jeszcze naszego spotkania, choć koniec teraz to tytuł tego utworu, który za nami. A za chwilę o tych Stonesach, to już zajawiłem po godzinie 11:00.

Down i zespół Muse. Tymczasem wczoraj zespół The Rolling Stones wszystkich zaskoczył wieścią o swojej nowej płycie, która ukaże się w lipcu. To będzie ich 25. album studyjny zatytułowany Foreign Tongues. Panowie po 80, no ale wciąż trzymają się nieźle i troszeczkę nam tutaj robią nas w konia i oszukują wszystkich, mówiąc, że przecież oni są po 80, bo brzmią co najmniej jakby byli dwa razy młodsi. Na razie poznaliśmy singiel In The Stars, który za chwilę premierowo wybrzmi na antenie radia Akadera, a na całej płycie mają pojawić się znamienici goście, wśród nich Paul McCartney, Robert Smith czy Chad Smith, ten ostatni oczywiście z Red Hot Chili Peppers. A na naszej antenie już teraz In The Stars, The Rolling Stones.

0: Jak się wam podoba, to tylko jeden z 14 nowych utworów, które trafią na nową płytę The Rolling Stones. Premiera już za 2 miesiące. Tymczasem 23 minuty do południa.
1: Radio Akadera.
0: Zleci raz, dwa, trzy. Do 12:00.

0: mówić, bo nie ma tam jak się ten dźwięk przenosić. Nie ma medium dla dźwięku po prostu. No i tak sobie myślę, niech naukowcy z dzieciakami pogadają, żeby nie dotykały paluchami lustra na przykład. To będzie taki dość adekwatny, tani zupełnie eksperyment na ten temat. Mówienie w próżnię właśnie to się nazywa, no.
1: Michał Czarnecki pogrywa.
2: Na dobry poranek z Radiem Akadera zapraszam od poniedziałku do piątku, od 6 do 10.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

To Organic, We Get No Love, w takim to angielskim wydaniu. No to idźmy w tę angielską stronę. Teraz Mr. Jones i zespół Counting Crows na 9 minut przed południem. Po południu sporo ciekawych wieści kulturalnych, ale o tym za moment.

Mr. Jones i Counting Crows w Radiu Akadera. Za 5 minut wybije godzina 12. My po południu zajrzymy do muzycznego kalendarza, ale zajrzymy też na poniedziałkową konferencję zapowiadającą oficjalnie Up to Date Festival, gdzie był nasz wysłannik. A teraz jeszcze Fisze Made Tworzywo i utwór Meduzy.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Jest 12.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Strażacy nadal walczą z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Fiasko referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia. A na koniec zaproszenie do teatru na Hamleta po Śląsku. Miriam Lipińska. Nawet do wieczora może potrwać gaszenie pożaru lasów niedaleko Biłgoraja w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażaków, którzy od wczoraj walczą z ogniem, od rana wspiera policyjny Black Hawk, który zrzuca wodę na płonące drzewa. Akcję utrudnia susza i bardzo silny wiatr. Pożar jest daleko od zabudowań, ale okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni.
3: Jest to wielka dla nas tragedia, dramat. Tak piękny las płonie i w tak silnym uderzeniem wiatru i siły ci strażacy, jak baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józefów. Centralnie jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci.
4: Widzę, że pani ze łzami w oczach.
3: No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
5: Bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało. Uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać, a już trochę przeżyłem i tych różnych pożarów widziałem, także ten to taki był wyjątkowy.
2: Część okolicznych dróg w związku z pożarem jest nieprzejezdnych. Na miejscu są też prokuratorzy z Zamościa, którzy prowadzą oględziny miejsca wczorajszej katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców i osób przebywających w części Lubelszczyzny i Podkarpacia SMS-owe alerty. Ostrzega w nich przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach i ich sąsiedztwie. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która domaga się aresztowania mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. 57-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Śledczy uważają, że tylko bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli odpowiednio zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Kompromitacja inicjatorów referendum w Bytomiu. Mimo złożenia wymaganej liczby podpisów, blisko 40% z nich zostało odrzuconych przez komisarza wyborczego. Komisarz poinformował, że aż 179 numerów PESEL na listach poparcia referendum należało do osób zmarłych jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem procedury. Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Mariusza Wołosza się więc nie odbędzie. Sprawa ma jednak ciąg dalszy, bo teraz prezydent zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości fałszerstwa danych. I na koniec zmieniamy temat. Hamlet Williama Szekspira zostanie wystawiony po Śląsku na scenie Teatru Śląskiego, mówi reżyser Robert Talarczyk.
6: Dla tych ludzi, którzy lubią Hamleta, nie będą chcieli jeździć po Polsce i porównywać, to jestem ciekaw, co powiedzą o tym naszym śląskim Hamlecie. O kim on opowiada, o czym jest ten Hamlet, czy on w jakiś sposób rezonuje z dzisiejszym światem i czy w ogóle dlatego kogoś ten śląski Hamlet godający być albo nie być, to ciebie pytanie ma sens.
2: Premiera spektaklu Tragedio Hamleta księcia Dynamarku 15 maja. Będą też napisy po polsku.
1: A to były wiadomości Radia Akadera. Słoneczny dzień. W tym momencie temperatura na poziomie 19 stopni Celsjusza, ale odczuwalnie aż 23 stopnie. Po południu temperatura sięgnie nawet 26 stopni, ale może przelotnie popadać deszcz. Ciśnienie spada. W tym momencie wynosi 1006 hektopaskali. Wiatr wschodni. Coraz słabszy w tym momencie wieje z prędkością 7 km na godzinę.
0: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie.

0: Rok z Radiem Akadera.
1: I już 6 minut po godzinie 12. Kłaniam się ponownie. Przy mikrofonie dziś Karol Kotański, a za chwilę nasze muzyczne kalendarium.

0: Tę godzinę zaczęliśmy klasykiem zespołu Kiss, ale teraz...
1: W Radiu Akadera muzyczne kalendarium.
0: Muzyczne kalendarium, które zaczniemy od Bacha, a tak naprawdę od pana Zbigniewa, Zbigniewa Wodeckiego, niekwestionowanej gwiazdy polskiej estrady. Czy trzeba coś dodawać w tym momencie?

76 lat skończyłby dzisiaj Zbigniew Wodecki, jedna z największych gwiazd polskiej estrady i chyba możemy tak śmiało rzec jedna z największych gwiazd szeroko pojętej polskiej muzyki rozrywkowej. Ale teraz będzie trochę bardziej rockowo, bo dziś 56 urodziny obchodzi także Chris Shiflett, czyli gitarzysta zespołu Foo Fighters. Kiedy to ta ostatnia płyta ich wyszła? No raptem 2 tygodnie temu. No to zajrzyjmy na nią i sięgnijmy po utwór tytułowy.

Your favorite toy z nowej płyty zespołu Foo Fighters. Ja tak sobie myślę, że z jednej strony jesteśmy przesiąknięci kulturą amerykańską do cna, no a z drugiej strony są tacy artyści, którzy właśnie tam za oceanem są wielkimi gwiazdami, ale u nas w Europie może nieszczególnie znani, może nieszczególnie popularni. No i jednym z takich artystów chyba był Bob Seger, który sprzedał 20 milionów płyt w swojej ojczyźnie. U szczytu swojej kariery dorównywał popularności takim gwiazdom jak chociażby Bruce Springsteen czy zespół The Eagles, no ale tutaj na naszym kontynencie myślę, że słyszało o nim zdecydowanie mniej ludzi niż o Bruce'ie czy o The Eagles. No to posłuchajmy dzisiaj Boba Segera w 81. urodziny tego artysty. Ramblin' Gamblin' Man.

Bob Seger, Rumbling Gambling Man, a w tle przygrywa nam już zespół Hot Chocolate. Bardzo popularny w erze disco, choć to takie disco przemieszane z funkiem. Dziś kolejna, 11. już rocznica śmierci współzałożyciela tego zespołu i wokalisty Errola Browna.

jeszcze jednym polskim akcentem zakończymy to dzisiejsze muzyczne kalendarium. 54 lata temu w Mysłowicach przyszedł na świat Artur Rojek, pomysłodawca OFF Festiwalu, ale to nazwisko przede wszystkim kojarzy nam się z zespołem Mysłowic, rzecz jasna. Zespołem Mysłowic, który już w przyszłym tygodniu wystąpi tutaj, za moim radiowym oknem, na kampusie Politechniki Białostockiej. Ale przypominamy, jeśli ktoś nie jest na bieżąco, że Artur Rojek już od wielu lat w zespole Mysłowic nie śpiewa. No ale nie ma co płakać. Jak nie teraz, to kiedyś na pewno uda się Rojasa zobaczyć. A to obecny Mysłowic też warto.

0: A teraz zgodnie z obietnicą przenosimy się na poniedziałkową konferencję do Galerii Arsenał, gdzie był nasz reporter Kamil Piłaszewicz.
1: Dnia 4 maja zorganizowano konferencję prasową przed 17. edycją Up to Date Festival. W jej trakcie zaprezentowano szczegółowy harmonogram wydarzenia oraz omówiono nowości dotyczące tego eventu. Jedną z nich jest wsparcie, którego udzieliło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o czym opowiedział dyrektor programowy Jędrzej Dądziło.
2: Mówimy o tym, podkreślamy ten fakt, ponieważ jest to pierwsza z 14 lat, kiedy Ministerstwo wsparło nas w programie Muzyka, czyli w głównym programie, w którym zarokopikujemy, składając przynajmniej dwa wnioski.
1: Kolejną nowością jest to, gdzie będzie odbywać się tegoroczna edycja festiwalu. Będzie miał on miejsce w Galerii Arsenał Elektrownia oraz Parku Lubomirskich. Tak o lokalizacji wydarzenia mówił na konferencji zastępca prezydenta miasta Białegostoku, czyli Rafał Rudnicki.
3: Tutaj jest to jedna z najbardziej ekonomicznych imprez kulturalnych odbywających się nie tylko w naszym mieście, ale w całym regionie. Cieszę się, że w tym roku bardzo szybko doszliśmy do porozumienia z organizatorami, że warto, żeby odbywało się w Parku Lubomirskich. Jest to, tak jak mówię, że bardzo miłym, sympatycznym, pełnym zieleni. I od razu doszliśmy do porozumienia, że warto, żeby to było właśnie ten teren.
1: Choć 17. edycja Up to Date Festival to nie tylko muzyka elektroniczna. Organizatorzy zdecydowali, że istotna będzie także warstwa wizualna. Oprawę graficzną opracowano w oparciu o fotografie Krzysztofa Karpińskiego. Zostały one przetworzone w malarską formę przez lokalnego ilustratora Michała Siwaka. O tym, dlaczego 17. edycja Up to Date Festival wyróżniać będzie nie tylko muzyka elektroniczna, na konferencji opowiedziała kierowniczka działu programowego Galerii Arsenał Eliza Urwanowicz-Rojecka.
4: Wydaje nam się, że taka współpraca sztuk wizualnych właśnie z polem muzyki elektronicznej już się dzieje i ma się bardzo dobrze. Widać to po festiwalach zarówno w Europie, jak i na świecie. Widać to po pracach, które powstają w obszarze wizualnym, a bardzo dużo czerpią z muzyki elektronicznej, dlatego na pewno nie jest to miejsce przypadkowe po danej klasy festiwal.
1: Festiwal rozpocznie się w czwartek 28 maja o godzinie 21. Otworzy go wydarzenie Into the FOMO Part 5 Resonance. Będzie miało ono miejsce w Galerii Arsenał Elektrownia. Kolejne dni będą należeć do ambientu i muzyki klubowej. W centralnej sali ambientu w Galerii Arsenał wydarzenia będą miały miejsce od godziny 18.30 do 22.00. Później uczestnicy będą przenosić się do Parku Lubomirskich, gdzie będą znajdować się trzy sceny muzyczne.
5: Radio Akadera.

Na konferencji był Kamil Piłaszewicz, a ja tylko przypomnę, że w czwartki co dwa tygodnie Up to Date Show na antenie Radia Akadera, czyli audycja prowadzona, przygotowywana właśnie przez organizatorów Up to Date Festiwalu. Kolejne wydanie już jutro po godzinie 20. Włączcie radio, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście w czwartkowy wieczór. Warto tym bardziej, bo w audycji szansa, by zgarnąć karnety, by zgarnąć wejściówki na tegoroczny Up to Date Festiwal.

Smack My Bitch Up, The Prodigy. To taka klasyka muzyki elektronicznej, która chyba nie budzi kontrowersji ani pośród fanów muzyki elektronicznej, ani pośród fanów tak zwanych gitarowych brzmień. To teraz będzie trochę więcej tych gitarowych brzmień, bo może coś dorzucimy ze świeżego polskiego punk rocka na 17 minut przed godziną 13. Jad!

0: To Slash i Beth Hart i 12.50 na naszych radiowych zegarach.
1: Nowa nuta w Radiu Akadera.
0: Czy są to jacyś fani serialu Stranger Things? Jeśli tak, to z całą pewnością kojarzą Fina Wolfharta, który to z powodzeniem łączy karierę aktorską i muzyczną i właśnie zapowiedział swoją drugą solową płytę. Krążek Fire from the Hip ukaże się 10 lipca. Dokładnie w tym samym dniu, w którym ukaże się wspomniana już dzisiaj nowa płyta Foreign Tones, The Rolling Stones. Dlaczego to w tym momencie, w tym kontekście jest tak zabawne? Ano dlatego, że Finn Wolfhard podobno inspirował się tymi najbardziej klasycznymi płytami Stonesów, takimi jak Beggar's Banquet czy Exile on Main Street. No to będą sobie rywalizowali o słuchacza 10 lipca, a na naszej antenie nie muszą. Mogą koegzystować. I Will Let You Finish. Już teraz. Finn Wolfhard.

0: Reklama.
1: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
2: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Akademickie Radio Akadera 87 i 7 FM.
1: I punktualnie 13.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Za maturzystami kolejny egzamin. Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W wyniku długotrwałego maltretowania chłopiec zmarł. Ojczym dziecka, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia, m.in. za zabójstwo. Matka Kamila, Magdalena B., za pomoc w zabójstwie i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6 zł 46 groszy, benzynę 98 za 6,95, a olej napędowy za 7 zł 26 groszy za litr. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Minister dodał, że niepokojący jest silny wiatr. A w czasie gaszenia pożaru dwóch strażaków podtruło się czadem. Są w szpitalu, czują się dobrze. Walka z żywiołem może potrwać nawet do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
3: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do podtrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
2: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożarów. Tymczasem Roztoczański Park Narodowy, znajdujący się 10 km od pożaru, prewencyjnie wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Ma obowiązywać do czasu opanowania pożarów w Puszczy Solskiej, ale też poprawy warunków atmosferycznych, bo na razie zagrożenie pożarowe potęguje susza, wysokie temperatury i silny wiatr. Pracownicy parku prowadzą wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. I na koniec zmieniamy temat. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to język angielski. A jak im poszło?
4: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
5: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
6: Myślę, że 80+.
5: A przy matematyce co dzisiaj było łatwo?
7: Bardzo dobrze. Angielski to wiadomo, zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzania i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
2: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński.
1: To były wiadomości Radia Akadera. Spoglądam za okno i coraz więcej chmur na białostockim niebie. No i z tych chmur spadnie deszcz, ale na szczęście przelotny. Dziś wręcz upalnie, bo temperatura sięgnie nawet 26 stopni. W tym momencie już 22 stopnie na termometrach. Wiatr słaby wieje dziś ze wschodu z prędkością 7 km na godzinę, a barometry pokazują 1006 hektopaskali.
0: Ogłoszenie nadawcy.
8: Impact na Mickiewicza na wydziale elektrycznym. Billie Eilish i Charlie XCX na wielkich ekranach. Metal, punk i jazz w klubach. Szczegóły w czwartek. Zapraszam, zjeżony kulturą, Jerzy Dorożkiewicz.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Rok z Radiem Akadera.

I to już ostatnia część naszego dzisiejszego spotkania. Przy mikrofonie Karol Kotański. Kłaniam się już po raz ostatni. A na dobry początek Barracuda i zespół Hearts.

zespół Heart, który już w latach 70. udowadniał, że kobiety też umieją w rock'n'rolla. No a teraz grupa, która stanowi niezły pomost pomiędzy współczesnością a przeszłością, no bo brzmi troszeczkę nie dzisiejszo, choć jest to zespół funkcjonujący obecnie, to też piękny pomost pomiędzy Katalonią a Polską, bo wszyscy mieszkają w Barcelonie, no ale wokalistka Patrycja śpiewa po naszemu. O innych pomostach już za kilka chwil w Studenckich Sprawach.

0: Świetna rzecz dla fanów nowofalowych brzmień, zespół Belgrado. Jeszcze raz. A teraz jeszcze raz o studenckich sprawach.
1: Studenckie sprawy w Radiu Akadera.
2: To konkurs, który ma łączyć świat nauki i biznesu w regionie. Trwa nabór do czwartej odsłony Pomostu Przyszłości, czyli wspólnej inicjatywy Województwa Podlaskiego i Fundacji Technotalenty. Posłuchajcie, co mówią o nim jego organizatorzy.
3: Konkurs Pomosty Przyszłości nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa i jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki.
2: Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
3: Nagradzane są dobre praktyki w czterech kategoriach. Pomoc do biznesu dla instytucji naukowej, pomoc dla biznesu dla osoby fizycznej, pomoc do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomoc do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto dwie nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki, świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
4: Nabór do konkursu trwa do 15 września 2026 roku.
2: Tomasz Cypułkowski, wiceprezes Fundacji Technotalenty oraz prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.
4: Zapraszamy osoby fizyczne, zapraszamy instytucje ze środowiska naukowego, zapraszamy przedsiębiorstwa w czterech kategoriach. Dwie kategorie skierowane do środowiska naukowego. Może to być wydział, może to być uczelnia, może to być instytut badawczy i kategoria dla osoby fizycznej, czyli dla naukowca. I podobnie jest symetrycznie po drugiej stronie, czyli jedna kategoria jest dla przedsiębiorstwa i jedna dla reprezentanta ze strony biznesu. Może to być właściciel firmy, może to być ktoś z zarządu, może to być kierownik lub dyrektor do spraw innowacji. Ważne, żeby były to osoby, które aktywnie angażują siebie, swój czas, swoje zespoły w realizację wspólnych przedsięwzięć na granicy nauka-biznes. Do tego dwie kategorie horyzontalne. Jedna to jest Opus Viridis, czyli dzieło zielone, dedykowane do projektów, które mają realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. I Opus Durabile, nowa kategoria, która promuje i wyróżnia projekty związane z odpornością, obronnością w naszym regionie.
5: Konkurs Pomosty Przyszłości jest elementem projektu strategicznego o nazwie Regionalny Projekt w zakresie budowy potencjału regionu o akronimie PPO.
2: Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego.
5: Ten projekt strategiczny umożliwił nam rozbudowanie instrumentów wsparcia. Oprócz właśnie wsparcia przedsiębiorstw w realizacji prac badawczo-rozwojowych, mamy dzięki projektowi możliwość wspierania również naukowców w realizacji projektów, które mają potencjał wdrożenia na rynek i konkurs Pomosty Przyszłości to jest takie naturalne dopełnienie tego zestawu instrumentów wsparcia. Konkurs, który promuje właśnie te dobre praktyki, pokazuje, że można współpracować na tej linii nauka-biznes, można tworzyć wartościowe innowacje na bazie tej współpracy i tutaj właśnie zachęcamy, żeby się podzielić tymi dobrymi praktykami, żeby po prostu budować tą kulturę zaufania i zachęcać też innych do podejmowania tej współpracy.
6: Fundacja Technotalenty funkcjonuje w opinii publicznej, w środowisku biznesowym, naukowym już 12 lat.
2: Adam Walicki, prezes Fundacji Technotalenty.
6: Pan marszałek pokazał, na czym nam szczególnie zależy, bo to, co trzeba tutaj wypowiedzieć, to jest nasze wspólne dzieło. My musimy prowadzić nasze działania wspólnie z samorządem województwa podlaskiego i jako organizacja społeczna po prostu wspieramy się wzajemnie. Proszę Państwa, istotnym elementem, który powinniśmy tutaj powiedzieć, to jest element, że słowo odporność, słowo bezpieczeństwo czy słowo rezyliencja staje się naszym codziennym elementem naszej wrażliwości, buduje naszą powinność wobec tego województwa, wobec świata. Czasami zastanawiamy się, dlaczego musimy patrzeć w naszym działaniu na zjawiska geopolityczne. Czasami myślimy o tym, że współpraca nauki i biznesu dotyczy tego, co jest najważniejsze, kryzysu klimatycznego, czy wreszcie tego, co jest zdrowiem naszego społeczeństwa. Te wszystkie elementy są związane z funkcjonowaniem Fundacji Technotalenty w partnerstwie zarówno z klastrami, w tym polskim klastrem budowlanym, jak i uczelniami. Chcemy, aby tak było dalej i wydaje mi się, że dobrze spełniamy swoją rolę w województwie.
2: Jednym z laureatów zeszłorocznej edycji był Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, który otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego Opus Viridis w kategorii Przedsięwzięcie za projekt Sztuczna Inteligencja na rzecz Doliny Rolniczej 4.0. Relację przygotował Paweł Cybulski.

0: Ależ pięknie nas rozkołysał zespół Tilt. Rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia.
1: Radio Akadera.
2: Hello, old friend, I know we haven't spoken since I found a different way.
0: To dorzućmy jeszcze Morayan Woods, Amerykankę, która mieszka w Puławach.

To zespół The Killers, Run for Cover w Radiu Akadera. A w tle przygrywają nam już Helakoptersi. Czy ktoś pamięta ich pierwszy występ w Polsce? 3 lata temu na Mystic Festiwalu. O programie tegorocznej edycji tego festiwalu, który startuje już za miesiąc, przeczytacie szczegółowo na naszej stronie akadera.białystok.pl. Tam odsyłam. No a my sobie jeszcze opowiemy o tym festiwalu szczegółowo w jutrzejszej kontrafazie po godzinie 19, na którą zapraszam w swoim imieniu.

0: w naszym studiu nieoczekiwanie pojawił się Michał Podgórski. Hej, cześć, witajcie.
1: Hej, cześć, witajcie. No może nie tak nieoczekiwanie, 14 za 14
0: faktycznie,
1: minut.
0: Faktycznie, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Czy ty

0: chodzą.
1: Wiadomo. Tylko takie w Radiu Akadera. Ja już powoli znikam, bo faktycznie no, uświadomiłeś mi, że czas najwyższy. 13:47 na naszych radiowych zegarach. To ja się nazywam Karol Kotański i oddaję antenę w twoje ręce. A w twoje ręce
0: to Michał Podgórski.
1: Tak, Michał Podgórski do godziny 18:00 zdaje się.
0: Wyjątkowo, jak zawsze.
1: Tak, tak. To zespół Gotthard teraz. Czy to będzie dobre rockowe granie?
0: Sprawdźmy.
1: Sprawdźmy.

0: Reklama. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Minęła 14.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Są nowe zarzewia ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Ojczym i matka Kamila z Częstochowy z wyrokami. Prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach, a rząd ma jutro przyjąć własny projekt w tej sprawie. Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef MSWiA Marcin Gierwiński, sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znów ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce lasów państwowych. Na miejscu są trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
3: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
2: Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu. W kilku gminach obowiązuje alert RCB. Mieszkańcy mają zamknąć okna i przygotować się na ewakuację. A na miejscu pojawili się też inspektorzy ochrony środowiska, aby zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
4: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli m.in. i pył?
2: Inspektorzy po bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila 29 marca 2023 roku.
5: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
2: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała już apelację. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Tymczasem rząd jutro ma przyjąć w trybie obiegowym trzeci już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przepisy podnoszą kary za oszustwa na tym rynku. Później pałeczkę przejmie Sejm, który może uchwalić nowe prawo w przyszłym tygodniu. A dziś, późnym popołudniem, w Senacie ma się odbyć szeroka debata o aferze wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przedstawiciele rządu krok po kroku przedstawią, co w tej sprawie wiadomo. Nie ma planów utajnienia obrad. I na koniec niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku zachowały się znaki kupieckie stosowane do końca XVII wieku, między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską. Teraz znalezisko zostanie zbadane w Muzeum Morskim w Gdańsku.
1: To były wiadomości Radia Akadera. Proszę bardzo, tyle lat jednak to Morze Bałtyckie wciąż przed nami skrywa tajemnice, które powoli także i my zaczynamy odkrywać. Zaczynamy odkrywać, co ciekawego przygotowała nam pogoda na ten cały nadchodzący tydzień, połowę tygodnia, w ciągu kilku najbliższych dni. Możemy spodziewać się na pewno wysokich temperatur, do 23, do 24, nawet do 26 stopni gdzieniegdzie, natomiast będzie zdecydowanie mniej słońca niż w ostatnim początkujący majowy weekend. Dzisiaj możemy spodziewać się wysokich temperatur do 24 stopni, choć temperatura odczuwalna to stopni 22. Ktoś zapyta dlaczego? Dlatego, że przewiduje się przelotne opady deszczu. Zachmurzenie całkiem spore, nawet będzie wzrastać do dużego. Szansa na opady nawet do 88%, tak przewidują synoptycy. Wilgotność zaczyna wzrastać, więc zobaczymy, jak ta sytuacja pogodowa nam się jeszcze rozwinie w Białymstoku.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Doczytałem właśnie, że w próżni kosmicznej człowiek nie może mówić, bo nie ma tam, jak się ten dźwięk przenosić. Nie ma medium dla dźwięku po prostu. No i tak sobie myślę, niech naukowcy z dzieciakami pogadają, żeby nie dotykały paluchami lustra na przykład. To będzie taki dość adekwatny, tani zupełnie eksperyment na ten temat. Mówienie w próżni właśnie to się nazywa, no.
8: Michał Czarnecki.
6: pogrywa.
7: Na dobry poranek z Radiem Akadera zapraszam od poniedziałku do piątku od 6 do 10.
8: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Duet w pojedynkę. Wyjątkowy koncert z udziałem tylko jednej artystki. Sopranistka i pianistka Ewa Leszczyńska wykona pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, Enrique Granadosa, Pauline Viardot i Cécile Chaminade. Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 9 maja do sali koncertowej przy Podleśnej.
15: Patron medialny Radio Akadera.
16: Drukowanie zdjęć to taka nasza mała rodzinna tradycja. Czas tak szybko leci. Na szczęście zawsze możemy wrócić do albumu i razem powspominać wspólne chwile.
17: W Doktor Tusz rozumiemy, jak ważne są te momenty. Nasze zamienniki drukują w wysokiej jakości i dzięki nim twoje wspomnienia będą jak żywe. A dostawę masz zawsze szybko i za darmo. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
8: Po reklamie.
0: Radiogram Radia Akadera.
1: Podobno człowiek podejmuje 1000 decyzji dziennie, ale najtrudniejsze i tak brzmi: no co dziś zjeść? Znacie to, prawda? Otwierać lodówkę niby pełna, ale nie wiadomo, co tam robić. Na szczęście muzycznie będzie smacznie, a za te wybory będę dziś odpowiedzialny ja sam, Michał Podgórski, przy mikrofonie. Hej, cześć, witajcie, witam was w Radiogramie z Radiem Akadera. Piękny to jest majowy, środowy dzień, a będzie jeszcze piękniejszy, dlatego że za te muzyczne przystawki będę odpowiedzialny prawie że do kolacji, bo do 18 i powiem w skrócie: hej, cześć, witajcie! Na zegarze 8 po 14.

0: Formacja Rust i Order. W radiogramie z Radiem Akadera na zegarze 14.13, a ja już teraz zabieram was w zupełnie inne muzyczne miejsce, w tak zwaną nową nutę. Czy można odziedziczyć talent rodzinny? No, można. I on, no, bywa dziedziczny. Okazuje się, że Violet Grow odziedziczyła naprawdę ten talent muzyczny po swoim tacie, Dave'ie Grohlu, którego wy możecie kojarzyć z zespołów takich jak Nirvana czy Foo Fighters. No ale młoda, silna, zdolna, młoda krew, tak jakby ktoś powiedział. No, próbuje swoich sił w tej muzyce i już teraz pokazuje się z nową nutą Cool Bass. Utwór, który ma naprawdę w sobie mnóstwo charakterystycznego, fajnego takiego rock'n'rollowego sznytu, który dobrze się będzie prezentować właśnie tutaj u nas dzisiaj w radiogramie z Radiem Akadera.
1: Nowa nuta w Radiu Akadera.
0: No już teraz Violet Grow i Cool Bass.

Proszę bardzo, niby środa, ale jakże muzyczna, jak zawsze, w radiogramie z Radiem Akadera. Na zegarze 14.25, no to za niecałe 5 minut pojawi się Paweł Cybulski w studiu i przygotuje i przedstawi wam serwis akademicki Radia Akadera.

0: Minęła 14.30.
1: Wiadomości Radia Akadera. Serwis akademicki.
2: W serwisie akademickim będzie o rozpoczynającym się jutro drugim forum domów studenta uczelni publicznych oraz o sobotnich turniejach w Politechnice Białostockiej.
0: Serwis akademicki Radia Akadera, Paweł Cybulski.
2: Jutro w Politechnice Białostockiej rozpocznie się drugie forum domów studenta uczelni publicznych. Jest to spotkanie, które gromadzi kierowników akademików i uczelnianych pracowników administracji z całej Polski. Celem spotkania jest usprawnienie procesów rekrutacyjnych i poprawa jakości obsługi mieszkańców domów studenta. Forum ma charakter wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także jest okazją do rozmowy o wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem akademików. Od systemów zakwaterowania po kwestie wielokulturowości.
3: Pomysł na taką organizację zrodził się po naszych wizytach na różnych uczelniach w Polsce i wszędzie, gdzie rozmawialiśmy, czuliśmy taki niedosyt rozmów i czuliśmy też potrzebę zorganizowania takiego spotkania, na którym mogłyby się spotkać osoby, które zarządzają akademikami.
2: Wyjaśnia Wojciech Śliwko, kierownik osiedla akademickiego Politechniki Białostockiej. Forum potrwa do piątku, ale uczestnicy będą mogli wziąć udział w dodatkowym sobotnim panelu, który będzie poświęcony strukturze zatrudnienia i podziale kompetencji w akademikach. Patronat nad forum objęła rektor Politechniki Białostockiej profesor Marta Kosiorka-Zberuk. To okazja, by połączyć sportową rywalizację z dobrą zabawą i integracją studentów. W sobotę na uczelnianym boisku Politechniki Białostockiej odbędzie się turniej piłki nożnej w ramach projektu Wings PB. Do rozgrywek stanie 8 drużyn, które powalczą puchar w dynamicznej formule gry. Na murawie zobaczymy 6-osobowe składy, a mecze rozgrywane będą w krótkich, intensywnych odsłonach. Organizatorzy podkreślają, że turniej to nie tylko sportowe emocje, ale także szansa na budowanie relacji i aktywne spędzanie czasu poza zajęciami. Początek w sobotę o 9.00. A po sportowych emocjach na boisku czas na intelektualną rywalizację przy szachownicy. Trwają jeszcze zapisy do udziału w czwartym turnieju szachowym o Puchar Rektor Politechniki Białostockiej. Będzie to okazja do dobrej zabawy i treningu umysłu. Zapytaliśmy Agnieszkę Makarec, koordynatorkę zawodów, czy warto wziąć udział.
4: Ja myślę, że warto, nawet jeśli nie sportowo i nie tak rywalizacyjnie, to na pewno dla własnej przyjemności. Okazuje się, że dzieci, które złapią bakcyla w przedszkolu, grają później przez całe życie.
2: Uczestnicy zagrają 9 rund szachów szybkich systemem szwajcarskim. Nad przebiegiem rozgrywek czuwać będzie międzynarodowy sędzia Leszek Zega, a na zwycięzców czekają puchary, dyplomy i nagrody pieniężne. Zawody odbędą się w sobotę w Centrum Nowoczesnego Kształcenia przy ulicy Zwierzynieckiej 16. Turniej ma charakter otwarty i bezpłatny, a zapisy są na stronie chessarbiter.com. Słuchaliście serwisu akademickiego Radio Akadera,
0: który przygotował i przedstawił Paweł Cybulski. Kilka ostatnich dni naprawdę dobrze nas rozleniwiło pod względem słońca. Dzisiaj tego słońca troszeczkę mniej, zdecydowanie więcej chmur, jeżeli chodzi o Białystok, i tak będzie aż do wieczora. Wieczorem zachmurzenie szykuje się nam umiarkowane, okresami duże i możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeżeli chodzi o to, co teraz na termometrach, to okolice 23-24 stopni, choć temperatura odczuwalna okolice 22. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami może być porywisty.
1: Reklama.
5: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie. Radiogram Radia Akadera.

po niemiecku Alle Sklar. Bardzo pięknie. Wiadomość pojawiła się w radiogramie z Radiem Akadera. No właśnie, wiadomości. Te już za niecałe 11 minut na zegarach pojawi się 15, a tam między innymi będzie o alertach RCB, które ostrzegają przed zagrożeniem pożarowym. Bądźcie razem z nami i bądźcie na bieżąco.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Minęła 15.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie. Mirjam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w 3 województwach. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
3: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linie leśnicze we 2-3 nawet. Ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
4: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
3: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
4: Ci strażacy, mówiło się rano, że 2 strażaków trafiło do szpitala.
3: To były zasłonięcia, zwycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
5: Pierwszy raz widzicie taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
4: Błyskawicznie.
5: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
2: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
6: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
2: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
7: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
2: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
7: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
2: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca w ramach środka zapobiegawczego. Sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Maksymalnie 6 zł i 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za benzynę 98 i 7 zł i 26 groszy za litr oleju napędowego. To jutrzejsze maksymalne ceny przy dystrybutorach. Tym samym tankowanie będzie jutro nieco tańsze niż dziś. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.
1: To były wiadomości Radia Akadera. Kolejny ciepły i jakże fantastyczny dzień nam się trafił, jeżeli chodzi o Podlasie, no i Białystok. Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Dzisiaj synoptycy przewidują przelotne opady deszczu, a być może mogło pojawić się także burze. Uwaga, z gradem. Jeżeli chodzi o temperaturę, całkiem przyjemne 23 stopnie, wiatr słaby i umiarkowany.
0: Reklama. Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników również z seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 70.
8: Ej, serio? Tak, to ta chwila, kiedy twoja drukarka mówi: stary, kończymy współpracę. Tylko że na studiach nie ma miejsca na przerwy.
9: Doktor Tusz, mamy na to rozwiązanie. Postaw na sprawdzone zamienniki, a one postawią twoją drukarkę na nogi, by znów zaczęła ogarniać. Wejdź na www.doktortusz.pl lub wpadnij do naszego sklepu w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
10: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie. Radiogram Radia Akadera.
1: No jak pięknie, 6 po 15. Środowy radiogram z Radiem Akadera. No to mnóstwo rock and rolla i brzmienie, z którym ostro sobie pogrywamy. Choć nie zawsze. Oasis i Wonderwall na dobry początek. A przy mikrofonie Michał Podgórski. Hej, cześć, witam Was bardzo gorąco i bardzo serdecznie.

0: Boys. You got to family. To my family. Jeżeli chodzi o muzyczną stronę radiogramu z Radiem Akadera. Logistyka to dziś coś znacznie więcej niż magazyny i ciężarówki. To branża, bez której współczesny świat po prostu by stanął w miejscu. Już 20 maja na Politechnice Białostockiej odbędzie się 6. edycja Dnia Logistyki, podczas której będzie można zajrzeć za kulisy tej dynamicznej dziedziny. W programie zaplanowano spotkania z ekspertami i praktykami, którzy pokażą, jak naprawdę wygląda ta praca od środka. I to wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak planuje się świat, zanim cokolwiek ruszy w dalszą drogę.
1: Radio Akadera.

Strefa ciszy? No nie, u nas, nie, w radiogramie z Radiem Kadera. Na zegarze 15.26. Już za chwilę czas, bo czas niby nie goni nas, ale za niecałe 4 minuty 15.30 i serwis akademicki Radia Kadera, który szukaj wam i przedstawi Paweł Cybulski.

0: Akadera.
1: Minęła 15:30.
2: Wiadomości Radia Akadera. Serwis akademicki.
3: W serwisie akademickim będzie o zbliżającym się Podlaski Festiwalu Nauki i Sztuki oraz o naborze do czwartej odsłony Pomostów Przyszłości. Powiemy także o okazji do wyjazdu na szkołę letnią w Korei Południowej.
1: Serwis akademicki Radia Akadera, Paweł Cybulski.
3: Ponad 500 atrakcji na 11 uczelniach w naszym regionie. Tak zapowiada się 22. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, który zostanie zainaugurowany w ten piątek w Politechnice Białostockiej. Jest to wspólna inicjatywa, której celem jest popularyzacja nauki w przystępny i atrakcyjny sposób. Od nauk ścisłych i technicznych po humanistyczne i społeczne. Mówi profesor Marek Krętowski, prorektor do spraw nauki Politechniki Białostockiej.
4: Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki to nasz wspólny projekt, który udowadnia, że choć na co dzień trochę konkurujemy, to w misji zarażania pasją do nauki mówimy jednym, silnym głosem.
3: Oprócz uczelni, festiwal zaangażowały się także lokalne władze, które wierzą, że wydarzenie przyczyni się do promocji studiowania na białostockich uczelniach, mówi zastępca prezydenta miasta Białegostoku Rafał Rudnicki.
5: Wszystko po to, by szczególnie przekonywać tych najmłodszych, którzy w tej chwili uczą się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, do tego, żeby wiązać swoją przyszłość z naszym miastem i z naszym regionem. Ten dorobek jest na tyle atrakcyjny, że jestem przekonany, że szereg młodych osób zdecyduje się na to, by kontynuować naukę właśnie w Białymstoku i w województwie podlaskim.
3: Tegorocznym hasłem festiwalu jest nauka to codzienne poznawanie rzeczywistości Alberta Einsteina. A my z festiwalem możemy poznawać rzeczywistość od soboty do końca kolejnego tygodnia. Pełny kalendarz atrakcji znajdziecie na stronie podlaskifestiwal.pl. To konkurs, który ma łączyć świat nauki i biznesu w regionie. Trwa nabór do czwartej odsłony Pomostów Przyszłości, czyli wspólnej inicjatywy Województwa Podlaskiego i Fundacji Technotalenty, która nagradza najlepsze przykłady współpracy między naukowcami a przedsiębiorcami. Mówi marszałek województwa Łukasz Prokoryn.
6: Konkurs Pomosty Przyszłości nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa i jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki.
3: Zgłoszenia mogą nadsyłać zarówno instytucje naukowe, firmy, jak i osoby indywidualnie zaangażowane w projekty na styku nauki i biznesu. Tłumaczy Tomasz Typułkowski, wiceprezes Fundacji Technotalenty.
7: Zapraszamy osoby fizyczne, zapraszamy instytucje ze środowiska naukowego, zapraszamy przedsiębiorstwa w czterech kategoriach. Dwie kategorie skierowane do środowiska naukowego i kategoria dla osoby fizycznej, czyli dla naukowca. I podobnie jest symetrycznie po drugiej stronie, czyli jedna kategoria jest dla przedsiębiorstwa i jedna dla reprezentantów.

0: zania sztucznej inteligencji, zdrowia czy też wellness. Program jest prowadzony w języku angielskim i daje możliwość zdobycia punktów ECTS.
1: Nie zabraknie również części praktycznej i kulturowej.
0: Wizyty w takich miejscach jak strefa zdemilitaryzowana, zwiedzanie Seulu, czyli stolicy Korei, wyjazdy do Everlandu, jest to taki Disneyland koreański. Będą warsztaty K-popu, warsztaty kulinarne. I co najważniejsze, to nie jest tylko nauka w sali. To są wycieczki, wydarzenia kulturowe i codzienne życie w Korei.
1: Organizatorzy zapewniają kompleksowy pakiet obejmujący zajęcia, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz transfer z lotniska. Rekrutacja trwa do 22 maja. Szczegóły programu dostępne są na stronie Uniwersytetu w Incheon pod adresem inha.ac.kr. Słuchaliście serwisu akademickiego Radio Akadora,
2: który przygotował i przedstawił Paweł Cybulski. Kolejny piękny i jakże ciepły dzień w Białymstoku. Wieczorem szykuje się nam zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe będą przelotne opady deszczu i mogą pojawić się także burze, także z gradem. Jeżeli chodzi o temperaturę, aktualnie całkiem przyjemne 22 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami może być porywisty.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Impact na Mickiewicza na Wydziale Elektrycznym. Billie Eilish i Charlie XCX na wielkich ekranach. Metal, punk i jazz w klubach. Szczegóły w czwartek. Zapraszam, zjeżdżony kulturą, Jerzy Dorożkiewicz.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria.
5: I praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Radiogram Radia Akadera.

0: Sea Alabama Shakes w radiogramie z Radiem Akadera. 15.43 na zgarze. Ja przypomnę, że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I celem tego święta jest uświadamianie kierowców, jak duże znaczenie ma tak naprawdę bezpieczna jazda, co jest bardzo ważne w tym kontekście, że do 16 już bliżej niż dalej, i tak patrzę za to nasze radiowe okno, coraz większy ten ruch drogowy, jeżeli chodzi o Białystok.
1: Radiogram Radia Akadera.

0: programie z Radia Makadera. 15.47. To czas i pora na spotkanie z nową nutą If Heaven Exists, i to od formacji The Bullseye, czyli duetu pochodzącego z Leszna. Może i panowie są od nas daleko, ale grają melodie bliskie naszym sercom.
1: Nowa nuta w Radiu Akadera.
0: If Heaven Exists, niech będzie tego najlepszym potwierdzeniem, bo tych nowych nut w Radiu Akadera coraz więcej.

wdech i wydech i toń muzycznie w radiogramie z Radiem Akadera. A już teraz wybieramy się do doktora. Spokojnie, doktor Misio, jego hipster. Za niecałe 3 minuty 16 wiadomości w Radio Akadera z kraju, ze świata. Tam między innymi o wyborach. Liść czy kolczyki? Tego nie wie nikt. Dlatego to sprawdzimy.

0: Akademickie Radio Akadera, 87,7 FM.
1: Minęła 16.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Ewakuacja części mieszkańców w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Będą odwołania od wyroków w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Liść i kolczyki. Za chwilę o trudnych, naturalnych zmaganiach. Miriam Lipińska. Służby nie wykluczają prewencyjnej ewakuacji mieszkańców kilku domów w Józefowie na Lubelszczyźnie. To w związku z potężnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Do ewakuacji może dojść nie ze względu na zagrożenie życia, ale z uwagi na coraz większe zadymienie, które może być szkodliwe dla zdrowia, mówią komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej właśnie teraz ze względu na te kolejne godziny, gdzie to zadymienie jest duże.
4: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
2: Ewakuowano już natomiast psy ze schroniska w Józefowie. Trafiły do wolontariuszy. 25 lat więzienia dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taki nieprawomocny wyrok zapadł w sprawie śmierci 8-letniego maltretowanego Kamila z Częstochowy. Z orzeczeniem nie zgadzają się prokuratura, rzecznik praw dziecka oraz siostra przyrodnia chłopca, która była oskarżycielem posiłkowym. Ich zdaniem wyrok jest zbyt łagodny, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
5: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianem, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
2: Sąd nie miał wątpliwości co do winy ojczyma Dawida B., ale zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią, co obniżyło wyrok. Apelację zapowiedziała już prokuratura, która chce dla ojczyma dożywocia. Skatowany 8-letni Kamil zmarł 8 maja 2023 roku. Po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Dziś maturzyści pisali ostatnią obowiązkową dla wszystkich maturę, czyli egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
6: Okazało się, że maturzyści nie potrafią pisać słowa liście.
7: Trudne słowo, jakieś kulczyki, nie wiadomo jak to się pisze.
6: Jak napisać liście?
8: Był list. Do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
6: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
2: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, ale w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy właśnie w tym roku podchodzą do matur. Warszawskie Zoo szuka imienia dla małej alpaki urodzonej pod koniec kwietnia. Musi być na literę S, bo wszystkie urodzone w tym roku zwierzęta mają nadawane imiona rozpoczynające się właśnie tą literą. Jak mówią pracownicy ogrodu, mała, na razie bezimienna alpaka ma się świetnie. Poznaje wybieg, została też już zaakceptowana przez resztę stada.
9: Czas na informacje sportowe, Mateusz Stanicki. Zapraszam. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek w rewanżowym meczu półfinałowym pokonał u siebie Atletico Madryt 1-0. Przed tygodniem był remis 1-1. To sprawiedliwe rozstrzygnięcie, podsumuje trener ekipy z Hiszpanii Diego Simeone.
10: Jeśli odpadamy, to znaczy, że przeciwnik zasłużył na awans, zaczynając od tego, że był skuteczny w sytuacji, którą miał w pierwszej połowie i zasłużył na przejście dalej.
9: Bo obie drużyny bardzo pilnowały się w obronie, a jedyna bramka padła pod koniec pierwszej połowy. Zdobył ją Bukayo Saka, który dobił piłkę po uderzeniu Belga Leandro Trossarda, obronionym przez Słoweńca Jana Oblaka. Dziś w drugim spotkaniu rewanżowym półfinału Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain, z którym pierwsze spotkanie przegrał 4-0. 4 do 5. Zostając przy piłce, to Jakub Kiwior, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Poinformowano o tym na oficjalnej stronie internetowej Smoków. Ekipa zapłaciła za Polaka 17 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. W weekend FC Porto, w barwach którego grają jeszcze dwaj inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski, zapewniło sobie mistrzostwo Portugalii. Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnej imprezy, czyli Ligi Narodów. Na początku zgrupowania pojawiło się 20 zawodników. 20 maja biało-czerwoni rozpoczną turniej w Sosnowcu i Katowicach, gdzie zmierzą się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą w Wałczu. Zgrupowanie rozpoczęły z kolei siatkarki. Dla nich pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. A jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe, to dziś wieczorem siatkarze Bogdanki Luk-Lublin mogą drugi raz z rzędu zostać mistrzami Polski. Aby tak się stało, podopieczni Stefana Antigi muszą pokonać CMC Aluron Warte Zawiercie. Stan rywalizacji play-off do trzech zwycięstw to 2-1 dla Bogdanki Luk. Rywalizacja jest bardzo zacięta, bo choć w pierwszym meczu Warta pewnie wygrała 3-0, to w kolejnych spotkaniach górą byli Lublinianie, którzy dzisiaj mają jeszcze atut swojego parkietu. Początek meczu o 20.
1: To były wiadomości i wiadomości sportowe Radia Akadera. Bayern Monachium czy Paris Saint-Germain? No tego nie wiem. Wiem jedno. Ten mecz już dzisiaj Liga Mistrzów o 21, więc czekają nas naprawdę wielkie sportowe emocje i warto jest ten mecz oglądać, choćby z tego powodu, że jakoś ten czas zawsze można wypełnić, a to przypadkowo można także porozmawiać wtedy ze żoną i dowiedzieć się w końcu, co tam ciekawego, a w tle niech się dzieją wielkie sportowe emocje. Tym bardziej, że dzisiejszy wieczór, no to raczej nie zachęca do spacerów. Nawet takich krótszych. Choćby z tego powodu, że wieczorem czekać na nas będzie zachmurzenie umiarkowane, a okresami duże, no i możemy spodziewać się przelotnych opadów, deszczu, burze, grad, wszystko. No wszystko. Temperatura całkiem przyjemna, jeżeli chodzi o to, co teraz. 22-23 stopnie na tym naszym radiowym termometrze, a jeżeli chodzi o wiatr, ten umiarkowany, okresami porywisty.
11: Ogłoszenie nadawcy.
12: Doczytałem właśnie, że w próżni kosmicznej człowiek nie może mówić, bo nie ma tam jak się ten dźwięk przenosić. Nie ma medium dla dźwięku po prostu. No i tak sobie myślę, niech naukowcy z dzieciakami pogadają, żeby nie dotykały paluchami lustra na przykład. To będzie taki dość adekwatny, tani zupełnie eksperyment na ten temat. Mówienie w próżnię właśnie to się nazywa, no.
13: Michał Czarnecki pogrywa.
12: Na dobry poranek z Radiem Akadera zapraszam od poniedziałku do piątku, od 6 do 10.
11: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
14: Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników również z seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
15: Sprawdzony partner w biznesie to klucz do sukcesu mojej firmy. Gdy zabraknie tuszu w drukarce, a dokumenty miały być na wczoraj, nie panikuję. Zgłaszam się do doktora tusza i już o tym nie myślę.
16: Brak wkładu w drukarce? Zostaw to nam! Załatwimy to szybko i dowieziemy najlepszą jakość. A ty możesz spokojnie zająć się swoją firmą. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
17: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
18: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
19: Jestem Karolinka i w pewnym tajemniczym muzeum odkryłam, że kolory potrafią mówić, a bystrzaki podpowiadać. W maju spotkamy się w sali koncertowej przy Podleśnej.
20: Czerwone, zielone i żółte to musical, w którym decyzje naprawdę mają znaczenie. I uwaga, Tutaj widownia czasem wie więcej niż bohaterowie.
21: Zapraszamy!
20: Szczegóły na stronie Opery i Filharmonii Podlaskiej w zakładce Edukacja.
22: Patron medialny Radio Akadera.
23: Po reklamie.
24: Radiogram Radia Akadera.
1: Środa to taki mały piątek, no bo w końcu do weekendu już bliżej niż dalej, tym bardziej po 16 na aktualnie naszym radiowym zegarze. 10 minut po 16 przy mikrofonie Michał Podgórski, a to jest nasze najlepsze wspólne towarzystwo w radiogramie z Radiem Akadera. Hej, cześć, witajcie. Ja dzisiaj z wami jestem, jak zawsze bez zmian, do 18.

przyjemnie. 16.20 na naszym radiowym zegarze muzycznie Courtney Barnett. Stay in your lane. Moda. No ta zmienia się tak szybko, że zanim cokolwiek się zdąży kupić, to wiecie, już się słyszy, a to już jest vintage, już jest niemodne. Dlatego podpowiadam, wujek Michał bawi i uczy. Najlepszą strategią jest mówić z ubraniami jak z muzyką. Słucham wszystkiego i noszę wszystko. Wtedy nikt nie pyta, nikt nie wnika i to po prostu działa. Tylko z fryzurami uważajcie, bo to tak nie działa do końca. Tam na tego czeskiego piłkarza, no to wiecie, jak się zetniecie, to różnie bywa. I to jest faktycznie moda, która to se ne wróti, brati. No, oby to już nie powróciły te czasy.

0: Płyta tygodnia.
1: Pora na spotkanie z płytą tygodnia i przez ten cały tydzień prezentujemy wam płytę The Claypool Lennon Delirium, The Great Parrot Axe and The Golden Egg of Empathy. No nie ukrywam, że cały ten tydzień jest dla mnie naprawdę świetną nauką, świetnym treningiem, jeżeli chodzi o wymowę, bo ona nie należy do najłatwiejszych. Sam zespół Claypool Lennon Delirium powstał w 2015 roku jako taka wspólna przestrzeń twórcza dla lidera Primusa i syna Johna Lennona i ten duet od samego początku tak stara się badać różnego rodzaju muzyczne gatunki, style i dzięki temu możemy my, jako słuchacze, cieszyć się naprawdę genialnym albumem. No niby prosty, a jednak nie. Trollbait jest tego muzycznym najlepszym przykładem, dlatego już teraz go wam z ogromną przyjemnością serwuję w radiogramie z Radiem Kadera na zegarze 16:31.

0: rzeczy się nie dzieją. Mam nadzieję, że się także nie zdarzył. Muzycznie Mons, jego melancholia na zegarze 16:43, a u nas dzieją się dobre rzeczy. To znaczy u nas w naszym regionie. Uczniowie z Supraśla zamienili szkolne ławki na laboratoryjne stoły i sprawdzali, co naprawdę płynie w ich rzece. W ramach akcji Czysta Rzeka badali próbki wody z Supraśli w laboratoriach Politechniki Białostockiej, analizując m.in. pH wody, tlen i obecność bakterii. To część długofalowego projektu, który ma uczyć ekologii, ale nie z podręcznika, a naprawdę w praktyce.
1: Radio Akadera.
0: To są dobre rzeczy, którymi warto się chwalić.

0: Radio Akadera. Reklama. Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bime, Jan Rapowanie, Jam, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenalia.białystok.pl.
1: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
0: Radio Akadera.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Minęła 17.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje. Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
3: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
4: Przez tą suszę najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
5: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
2: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy. A podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
6: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
2: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
7: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
2: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. Prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
8: Poloneza, czas zacząć!
9: Pan jest rozliczony na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
10: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
11: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi, dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
2: Poloneza tańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.
1: To były wiadomości Radia Akadera. Poloneza tańczył w innych miastach. U nas raczej warunki takie bardziej nietaneczne, tym bardziej tą wieczorową porą, dlatego że im bliżej nocy, tym większa szansa na zachmurzenie umiarkowane bądź duże. Dodatkowo większa szansa na przelotne opady deszczu i mogą pojawić się także burze. Jeżeli chodzi o temperaturę, ta już od tego momentu zaczyna iść w kierunku spadającym, niższym. Aktualnie 22 stopnie na termometrach. Nocną porą możemy spodziewać się temperatury na poziomie od 7 do 14 stopni.
0: Reklama. Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników również z seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok, ale 1000-lecia państwa polskiego 71.
12: Jestem Karolinka i w pewnym tajemniczym muzeum odkryłam, że kolory potrafią mówić, a bystrzaki podpowiadać. W maju spotkamy się w sali koncertowej przy Podleśnej.
13: Czerwone, zielone i żółte to musical, w którym decyzje naprawdę mają znaczenie. I uwaga, tutaj widownia czasem wie więcej niż bohaterowie.
12: Zapraszamy!
13: Szczegóły na stronie Opery i Filharmonii Podlaskiej w zakładce Edukacja.
14: Patron medialny Radio Akadera. Po reklamie. Radiogram Radia Akadera.
1: Witam wszystkich bardzo gorąco, bardzo serdecznie na zegarze 5 po 17 przy mikrofonie Michał Podgórski, a przed nami ostatnia wspólna godzina w radiogramie z Radiem Akadera.

0: Proszę bardzo, to jakbyście przysypiali, no to formacja Yat i ich płytki grup obudzi każdego, dosłownie. 17.14, zaraz 17.15 na naszym radiowym zegarze, no to jest kolejne spotkanie tak naprawdę z nową nutą i bardzo dobrze. Czy można powiedzieć o aktorze, że jest muzykiem, albo o muzyku, że jest aktorem? Pewnie, że można. Finn Wolfhard jest tego najlepszym przykładem, że na co dzień grywa w serialach, a wieczorami pisze piosenki. To jakie piosenki? Tak naprawdę krążek Fry from the Hip ukaże się 10 lipca tego roku. Ale artysta, aktor, muzyk, wokalista, instrumentalista już teraz powolutku na świat zaczyna wypuszczać swoje single po to, żeby pewnie zachęcić wszystkie osoby do, nie wiem, obserwacji swoich profilów na Instagramie. Tego nie wiem, ale za to wiem jedno, że już teraz nowa nuta w Radiu Akadera.
1: Nowa nuta w Radiu Akadera.

Słuchajcie, gitara, przypadkowe ognisko, piękna dziewczyna bądź chłopak u boku. I tak się tworzy klimaty. Ja tylko podpowiadam, jeżeli nie macie planów na najbliższy weekend, to wyciągnijcie swoje gitary z szuflady i wybierzcie się na tak zwane pole albo na podwórko i zaczarujcie pięknymi dźwiękami. A w wolnej chwili możecie wskoczyć na naszą stronę akadera.bielostok.pl, ponieważ tam czekamy na wasze wsparcie i na wasze głosy, jeżeli chodzi o listę przebojów kultowej Akadery. W ostatnim czasie pozmieniało się całkiem sporo na tej liście i zaszło kilka ewidentnych zmian, a to dzięki waszemu wsparciu i waszej pomocy. Nawet pojawiły się muzyczne propozycje, które teraz możecie usłyszeć razem ze mną. Spinofonia i Nadzieja Milczących. Więc jeżeli wam ten utwór przypadnie do gustu, no to wiecie co robić. akadera.bielstok.pl

tylko chwila? No nie, jak kiedyś śpiewał Wodecki. 30 Seconds to Mars, End of the Beginning. To już teraz muzycznie. A jeżeli chodzi o to, co dzisiaj po 18, no to spotkanie i to z Krzysztofem Sadowskim w programie Na Granicy Cienia. Ten przygotował no, mnóstwo dobra. Ultravox, Spring i będzie jeszcze wiele, wiele więcej, jeżeli chodzi o muzykę. Nawet się powinien pojawić jakiś zakątek jazzowy, tylko czy tak będzie faktycznie. To bądźcie razem z nami na 87 i 7 FM.

Grupa Żurawie twierdzi, że wody jest niewiele, a synoptycy przewidują, że dzisiaj w Białymstoku mogą pojawić się przelotne opady deszczu i nawet burze. Więc komu tutaj wierzyć? No zobaczymy, jak to faktycznie wszystko będzie wyglądać, jeżeli mowa o pogodzie. Co ważne, za niecałe 12 minut 18 i już po 18 na granicy cienia z Krzysztofem Sadowskim. Więc zostańcie razem z nami i cieszcie się naprawdę genialnymi.

0: Jagera. Ogłoszenie nadawcy.
1: Impact na Mickiewicza na Wydziale Elektrycznym. Billie Eilish i Charlie XCX na wielkich ekranach. Metal, punk i jazz w klubach. Szczegóły w czwartek. Zapraszam, zjeżony kulturą, Jerzy Dorożkiewicz.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bime, Jan Rapowanie, Jam, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenalia.białystok.pl.
4: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: Jest 18.
1: Wiadomości Radia Akadera.
2: Będzie zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Potem ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Powiemy też o ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał dziś wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
3: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
2: Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w 3 województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy 4 województw. W całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski i powiatu wschowskiego, na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe ulewy, no i silny wiatr. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
4: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
2: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. Smutna informacja ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki, ale...
5: Ale nie mamy jednego elementu. Nie mamy pieniędzy, a na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
2: Pieniędzy, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy.
0: To były wiadomości Radia Akadera. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami może wzrosnąć do dużego i przynieść opady deszczu, a nawet burze. Maksymalnie nawet 26 stopni, minimalnie 14. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami może być porywisty, wieje z południa i ze wschodu.
6: Reklama. Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników również z seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 70.
7: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
8: Po reklamie.
9: Na granicy cienia.
1: Zaprasza Krzysztof Sadowski.

Przy mikrofonie Krzysztof Sadowski. Witam na granicy cienia. I w taki też sposób rozpoczęliśmy kolejną płytę grupy Ultravox. Album Quartet, Reap the Wild Wind. Tym utworem album się zaczyna, no i tym utworem rozpoczęliśmy też nasze dzisiejsze spotkanie na granicy cienia. Ta płyta będzie z nami przez najbliższe tygodnie. Rzecz jasna. Jak zwykle, jeśli zaglądaliście na nasz facebookowy profil, to wiecie, jacy artyści powinni się dziś pojawić, a jeśli nie, niech to będzie pewną niespodzianką. Zaczniemy od muzyki z wykopalisk. Piękna wiosna w końcu wybuchła nam za oknami. W związku z powyższym wiosna muzycznie również.

Prisoner. Tak nazywał się ten utwór. Wiosna, czyli Spring. Zespół, jeśli bywacie tutaj na granicy cienia dość regularnie, to być może pamiętacie, że ten zespół z tą płytą zagościł u nas jakieś 2 lata temu. No ale pomyślałem sobie, że skoro wiosna tak piękna, no to nie można dać tej płycie się zakurzyć. No i stąd znowu do tego albumu sięgnąłem. Zresztą jedynego albumu wydanego przez ten brytyjski zespół. No to czym prędzej utwór następny nazywa się Grail.

Graal, można dopowiedzieć święty Graal z tej legendy, a może i z filmu od Monty Pythona. Chociaż nie, to był rok 1971, także filmu jeszcze nie było. Spring, brytyjska formacja, jeden z tych zespołów, które pojawiają się w naszej audycji. Tych zespołów, które nagrały tylko jedną płytę i potem słuch o nich zaginął. Tak było w tym przypadku, chociaż jest jeszcze album zatytułowany Spring 2. Zawiera utwory niepublikowane wcześniej, chociaż również zarejestrowane na samym początku lat 70. No i myślę, że też zgodnie z tradycją do tej płyty sięgniemy za tydzień. Golden Fleece? Nie będzie Golden Fleece, będzie Inside Out.

tak to brzmiało wtedy w 1971 roku. Pat Moran to wokalista grający również na mellotronie, Ray Martinez gitary i mellotron, Kibbs Brown organy, fortepian i mellotron, Adrian Maloney gitara basowa i Pick Withers perkusja, instrumenty perkusyjne, w tym dzwonki przeróżne. W zasadzie z tego zestawu możecie sobie kojarzyć Picka Withersa, perkusistę, który parę lat później objawił się jako perkusista grupy Dire Straits, ale to już zupełnie inna historia. Spring, tak nazywał się zespół, tak nazywa się płyta. Muzyka z pięknymi mellotronami, uwielbiam ten instrument, przyznaję po raz kolejny. Muzyka czasem bajkowa, często poetycka. Już chciałby się powiedzieć, że okładka koresponduje, bo okładka jest zielona, ale nie, to jest takie stylizowane zdjęcie przedstawiające chyba poległego brytyjskiego żołnierza z XIX wieku, czyli trochę ten idylliczny obrazek jest tutaj zakłócony, ale to tak miało być. Jeszcze jedno nagranie na dziś, nazywa się Gazing.

I tyle. Na dziś muzyki z wykopalnisk, jeśli chodzi o grupę Spring. Oni powrócą za tydzień. No a teraz z Wielkiej Brytanii przenosimy się do Szwecji, bo to nasze ostatnie spotkanie z grupą Anekdoten.

To był rok 2015, kiedy ukazała się ostatnia płyta grupy Anegdotyn, Until All the Ghosts Are Gone. Tytuł jakby z horroru. Utwór, którego słuchaliśmy przed momentem, to Get Out Alive, Wyjdź Stąd Żywy, czyli robi się groźnie. Writing on the Wall.

0: przenosić. Nie ma medium dla dźwięku po prostu. No i tak sobie myślę, niech naukowcy z dzieciakami pogadają, żeby nie dotykały paluchami lustra na przykład. To będzie taki dość adekwatny, tani zupełnie eksperyment na ten temat. Mówienie w próżnię właśnie to się nazywa, no.
1: Michał Czarnecki pogrywa.
2: Na dobry poranek z Radiem Akadera zapraszam od poniedziałku do piątku, od 6 do 10.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
3: Po reklamie.
5: Jeszcze na chwilę anegdotę. Do chwili, kiedy odejdą wszystkie duchy. Na okładce stare domostwo, ale jednak ono nie wygląda jak z horroru. Wygląda na trochę zapuszczone. Tajemnicza postać na pierwszym planie, ale też nie wzbudza przerażenia. Może chodzi o te duchy dzieciństwa, o te wspomnienia, które gdzieś tam nieustannie, mimo upływu dziesięcioleci, mamy w głowie. Może gdzieś na dnie szuflady zawarte w starych fotograficznych albumach. Jeszcze jedno nagranie we fragmencie obszernym. Our days are numbered. Nasze dni policzone.

0: I to tyle grupy Anegdoten. Minęła 19.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata po reklamie.
7: Wiadomości Radia Akadera.
8: Walka z żywiołem trwa, za chwilę nowe doniesienia z Lubelszczyzny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Konkurs na imię dla młodej alpaki to w stołecznym zoo. Marcin Krzemiński. Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa. Ogień trawi 300, a być może nawet 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Niewykluczona jest ewakuacja części mieszkańców. Anna Gmiterek-Zabłocka.
9: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. W akcji uczestniczą dwa policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszność pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
8: Dodam, że całkowity zakaz używania ognia wprowadził właśnie Kampinoski Park Narodowy. Będzie on obowiązywał co najmniej do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i brak w prognozach opadów, które gwarantowałyby poprawę sytuacji. Mini karambol na Krajowej 25 w Modle Królewskiej pod Koninem w Wielkopolsce. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, jeden wpadł do rowu. Wstępnie rannych jest 5 osób. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe jednak, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
10: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
8: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz trzeci, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Dodam, że w Senacie z kolei trwa właśnie debata w sprawie działań prokuratury i służb dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 33-latek, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, zabijając 2 osoby i wiele raniąc, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nadal bowiem stanowi zagrożenie i może popełnić podobne czyny. Motyw działania mężczyzny nadal nie jest znany. Prokuratura jednak nie zakłada, by atak miał podłoże polityczne lub religijne. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. Na zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
0: To były wiadomości Radia Akadera. Po południu wieczorem sporo słońca, ale zachmurzenie umiarkowane. Okresami może wzrosnąć do dużego i przynieść opady deszczu, gdzieniegdzie może też zagrzmieć. 26 stopni to jeszcze aktualne. W nocy temperatura może spaść do 14, aż 14. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem porywisty, południowy i wschodni.
11: Na granicy cienia zaprasza Krzysztof Sadowski.
0: Otwieramy drugą godzinę naszego spotkania. Jeszcze postscriptum do Anegdoten. Powinienem powiedzieć, że zespół na tej ostatniej płycie też nie zmienił składu, czyli Niklas Barker albo Niklas Berkek. Kto woli gitary, czasem melotron i śpiew? Anna Sophie Dalberg, wszelkiego rodzaju klawiatury z melotronem włącznie, rzecz jasna. Jan Erik Lisztrem, śpiew i gitara basowa. I Peter Nordins, perkusja i instrumenty perkusyjne. Pojawiło się też tutaj sporo zaproszonych gości, m.in. Theo Travis, znany nam z King Crimson, albo ze współpracy ze Stevenem Wilsonem. Until All the Ghosts Are Gone. I duchy odeszły w 2015 roku. To było ostatnie spotkanie z grupą Anekdotę, no ale nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Przyszłość teraz przyniosła całkiem nową płytę, bo to nowy album grupy Soen przed nami.

Mercenary. Od tego utworu zaczęliśmy spotkanie z nową płytą grupy SOEN, Reliance, tak ten album się nazywa. Reliance, czyli polegać na kimś, na czymś, ale chyba na kimś. To jest dzisiaj najważniejsze. Za tym się rozglądamy i nie zawsze się udaje. O takich gorzkich doświadczeniach jest właśnie ta płyta. Discordia.

Discordia. Na kim polegać w dzisiejszym świecie? Czy na tej osobie, którą znasz od lat, a która koniec końców okazała się inna? Patrzysz w jej twarz i coraz bardziej zdajesz sobie z tego sprawę, że jest pusta. Że jest może gdzieś w innym, odległym od twojego świecie. A może trafiasz do labiryntu luster? Patrzysz na swoją twarz i w końcu nie wiesz, która z nich jest prawdziwa. Indifferent.

Indifferent. Nowy album grupy Soen to płyta nie do słuchania na wyrywki, przy obiedzie albo przy przeróżnych czynnościach. To jest płyta do zasłuchania się, do wczytania nawet w teksty, do przemyślenia, nawet czasem do zapadnięcia się w sobie. I może być też jakimś impulsem do stoczenia walki ze swoimi smokami albo ze swoimi demonami, bo o tym jest Draconian.

Taka wyprawa w głąb własnej psychiki. Koniec końców i tak sprowadza się do walki. Kto wygra, ja czy ja? Niełatwa to płyta, ale absolutnie piękna i absolutnie fascynująca. Ale to jeszcze nie koniec, bo ostatni utwór zatytułowany Velikor w zasadzie naszą historię zamyka. Bo tak jak to słowo oznaczające zapach starych ksiąg, starego papieru, starych wspomnień, gdzieś tam te wspomnienia w nas układa, zamyka i wyrzuca klucz.

Nowe Likory. Tak zamyka się najnowsza płyta grupy Soen. Skład bez zmian. Joel Ekelof, śpiew, Martin Lopez, perkusja, Lars Kalund, gitara i klawiatury, Cody Lifford, gitary i Stefan Stenberg, gitara basowa. Reliance, album, który ukazał się w styczniu tego roku. Mocna, piękna, niełatwa to płyta, ale warta do powracania. Mimo że kaleczy, mimo że potrafi zadać ból. Polecam zdecydowanie. No i teraz wymyśliłem sobie, żeby po tej porcji mocnych dźwięków, takich drążących niemalże, sięgnąć do kącika jazzowego. Ale nie. Jednak jeszcze nie teraz, bo teraz będzie płyta właściwie z podobnej półeczki, ale zupełnie inaczej brzmiąca. Pamiętacie formację Elbow? Ona zazwyczaj pojawiała się w naszych programach przy okazji Big Big Train. Nie to, że te dwa brytyjskie zespoły mają coś ze sobą wspólnego, no bo nie. Grają inaczej, ale i jeden i drugi ma w sobie, no powiedzmy, charakterystyczny pierwiastek brytyjskości. O, niech będzie. No i zauważyłem, że jeśli chodzi o Elbow, to dość mocno się zaniedbaliśmy i to trzeba naprawić.

After the Eclipse i Elbow. Flying Dream One. Tak nazywa się płyta z 2021 roku. No tak, bo sprawdziłem swoje notatki i okazało się, że ostatni album, którego słuchaliśmy, to Giants of All Sizes. I to był rok 2019, kiedy do tej płyty świeżutkie wtedy przysiedliśmy. No i jakoś nam Elbow zniknął. A od tego czasu pojawiły się jeszcze dwa albumy. No i od tego czasu jeszcze przeżyliśmy to i owo, wszyscy, również zespół, bo te dźwięki, których dzisiaj słuchamy, to utwory, które powstały, inaczej, które zostały zarejestrowane w czasie pandemii. Kiedy również w Wielkiej Brytanii wszystko było zamknięte, nie można było kontaktować się tak jak zwykle ze sobą. No, ale piosenki czekały. Czekały na to, kiedy z pięciolinii wyjdą na instrumenty, na struny, na klawiatury i zostaną gdzieś na taśmie zarejestrowane. No i tak też stało się z tą płytą. Część z tych utworów to rzeczy już znane z wcześniejszych dokonań zespołu. Część to są utwory zarejestrowane jako nowe i tak na tej płycie to umieszczone zostało. Six words, sześć słów.

6 słów. Trochę więcej słów było w tej pieśni, ale niektóre z nich ważniejsze. Elbow, Flying Dream One. Dziwny tytuł. Być może będzie rozwinięcie tegoż. Dziwna też okładka. Dwójka bardzo młodych młodziaków, używając rękawic bokserskich, stacza ze sobą pojedynek. Jak powiedziałem, płyta zarejestrowana w czasie pandemii. Utwory z szuflad, które czekały na to, by się w końcu ujawnić. No i samo nagrywanie w większości w domach muzyków i zaproszonych gości, ale też końcowy miks w studiach, ale też pomiędzy tymi zdarzeniami spotkanie, i to chyba nie jedno, w zamkniętym teatrze. W starym teatrze, który normalnie był czynny, ale z powodów pandemicznych zostały zamknięte i wyobrażam sobie, że zespół zainstalował się na scenie i oni tam próbowali i grali, nagrywali te piosenki. I wyobrażam też sobie, że to słychać. Nie wiem, nie słychać tego chyba przez radio, chyba że w słuchawkach, ale jest dookoła tych dźwięków taka bardzo miła atmosfera. Jest taki delikatny pogłos, tak jakbyśmy gdzieś tam siedzieli w trzecim pustym rzędzie, tak zupełnie ukradkiem weszliśmy na tę widownię i patrzymy i przysłuchujemy się temu, co się dzieje. Come on, Blue!

Blue z zamknięcia, grupa Elbow, czyli Guy Garvey, śpiew, Mark Potter, gitary, Craig Potter, klawiatury i Pete Turner, gitara basowa. Tu właściwie bez zmian. No i kilkanaście zaproszonych osób, kilkunastu muzyków, którzy swoje partie dograli w domach, bądź też później w studiu nagraniowym. Jest też chór London Contemporary Voices. A wszystko w zamknięciu. Ładny album z tego wyszedł, Flying Dream One. I jeszcze jeden utwór, What Am I Without You? Czym jestem bez ciebie?

sobą z zamknięcia. I tyle wsłuchiwania się w tę płytę. Elbow powinien powrócić za tydzień. No teraz pora sięgnąć do zakątka jazzowego, który był zapowiadany. Aldi Meola, raz jeszcze, dziś pewnie po raz ostatni, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Rok 1983, kiedy pojawiła się płyta Scenario. No ale to już album w innym składzie, w zasadzie w duecie.

Tutaj Aldi Meola dał się ponieść elektronice, no bo oprócz gitary akustycznej, elektrycznej sięgnął też po syntezator gitarowy Rolanda. Taki sam, którego czas właściwie w tym samym czasie. No i druga osoba to od wielu lat współpracujący z nim znakomity pianista, kompozytor również muzyki filmowej, Jan Hammer. Wszelkiego rodzaju klawiatury, no i Fairlight. Czyli wtedy niesamowita nowość, komputer muzyczny, który praktycznie potrafił wszystko. No i w takim składzie płyta scenariusz została zarejestrowana, ale w tym utworze, Island Drummer, na perkusji gra niejaki Phil Collins.

0: Radia Akadera.
1: Walka z żywiołem trwa, za chwilę nowe doniesienia z Lubelszczyzny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Konkurs na imię dla młodej alpaki to w stołecznym zoo. Marcin Krzemiński. Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa. Ogień trawi 300, a być może nawet 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Niewykluczona jest ewakuacja części mieszkańców. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. W akcji uczestniczą dwa policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna, na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszność pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
1: Dodam, że całkowity zakaz używania ognia wprowadził właśnie Kampinoski Park Narodowy. Będzie on obowiązywał co najmniej do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i brak w prognozach opadów, które gwarantowałyby poprawę sytuacji. Mini karambol na Krajowej 25 w Modle Królewskiej pod Koninem w Wielkopolsce. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, jeden wpadł do rowu. Wstępnie rannych jest 5 osób. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe jednak, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
1: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz trzeci, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Dodam, że w Senacie z kolei trwa właśnie debata w sprawie działań prokuratury i służb dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 33-latek, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, zabijając 2 osoby i wiele raniąc, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nadal bowiem stanowi zagrożenie i może popełnić podobne czyny. Motyw działania mężczyzny nadal nie jest znany. Prokuratura jednak nie zakłada, by atak miał podłoże polityczne lub religijne. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. Na zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
4: To były wiadomości Radia Akadera. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, może popadać deszcz, 26 stopni i to już w zasadzie nieaktualne. W nocy temperatura ma spaść do 14, wiatr słaby i umiarkowany, czasem porywisty, południowy i wschodni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, możliwe też burze, maksymalnie 23 stopnie.
0: Reklama.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Na granicy cienia. Zaprasza Krzysztof Sadowski.
4: Otwieram ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Tak, pozostajemy w kąciku jazzowym, czyli Aldi Meola i album Scenario. Powiedziałem, że i główny artysta, Jan Hammer, to wtedy pasjonaci elektroniki. Jan Hammer gra tutaj przy użyciu między innymi muzycznego superkomputera Fairlight. Wtedy to była absolutna rewelacja. Są też tacy, którzy do dzisiaj tego instrumentu używają albo szukają emulatorów. Natomiast utwór, który teraz nazywa się Sequencer, czyli wiadomo, o co chodzi. Sprawdziłem. Fairlight miał na pokładzie 3 sekwencery.

Sequencer. Tak, wiem, to bardzo mało jazzowe nagranie, ale takie utwory są na tejże płycie. Scenario, rok 1983. Aldi Meola rzecz całą swoim nazwiskiem firmuje. Tutaj warstwa rytmiczna to również rzecz pochodząca z syntezatora. Jeszcze jedno nagranie przed nami, nazywa się Calliope. I tu dla odmiany sekcja rytmiczna jest jak najbardziej żywa, no i utytułowana, bo na gitarze basowej, a w zasadzie na styku Tony Levin, czyli King Crimson, i na perkusji Simonsa, głównie Bill Bruford, czyli King Crimson. Posłuchajmy.

No i tak zamykamy na dzisiaj kącik jazzowy. A w tak zwanym międzyczasie oficjalnie zaszło już słońce. No i to dobra pora, by wybrać się na cmentarz. A life burial, bodily dismemberment, and purification by fire.

0: It cannot be solved. You're gonna die.
1: Then I will.
2: The Ghost Inside You. Tak nazywał się ten utwór. Co się stanie, kiedy Danzig spotka na swojej drodze na przykład Sisters of Mercy? I to wszystko jeszcze zostanie sfilmowane i wydane na kasecie VHS. Powstanie The Necromancers Union, zespół którego dziś właśnie słuchamy, pogrążając się w ciemności. Into darkness.
3: You will meet her at night, in a dark place. She's beautiful, and she's waiting for you, waiting to love you.

0: Jeśli nie lubicie oglądać horrory, to pewnie czasem trafiacie na taki film, kiedy jednym z głównych bohaterów, albo tym najważniejszym, jest klaun. No i wtedy już wiadomo, że nie będzie to proste. Clowns of Death.
1: That was incredible!

0: outer space. Holy shit.
1: Klaun śmierci. The Necromancer's Union. Album nazywa się Flesh of the Dead i został wydany w 2021 roku. Ja tę płytę otrzymałem dzięki redaktorowi Sebastianowi w wersji winylowej, wściekle zielonej, ale tam był też odnośnik do wersji cyfrowej, no i tą cyfrową się z wami dzielę. Zespół, który ma na koncie tylko jedną płytę pod taką nazwą, The Necromancer's Union. No i pora wyjaśnić, że to jest jednoosobowy projekt Kanadyjczyka, który podpisuje się jako Daniel Belasco. Wygląda jak tradycyjny kanadyjski drwal, ale proszę, niech to was nie zmyli. Pisze fantastyczną muzykę, gra na wielu instrumentach, znakomicie śpiewa, głównie obraca się w takich zakątkach, no powiedzmy, industrialnych, czasem gotyckich, tak jak tutaj, albo synthpopowych. Pała ogromną miłością do lat 80., do filmów klasy B albo następnych z alfabetu i nagrał mnóstwo płyt pod różnymi nazwami, w różnych koligacjach osobowych. Tutaj na tej płycie pojawia się jeszcze dwóch zaproszonych gości, ale to nie zmienia faktu, że sam Daniel Belasco jest tym najważniejszym z The Necromancer's Union. To jeszcze jedno nagranie niech się nam pojawi. Pit and Pendulum, czyli Studnie i Wahadło. Jeśli ktoś czytał to opowiadanie Edgara Allana Poe, to wie, o czym rzecz będzie.
2: I step outside myself, kind of, and like when I look in at myself, you know, I see me. I don't like what I see. I really don't.
3: It's unavoidable. Just happens.

dnia i wyhadło. The Necromancer's Union, album Flash of the Dead, rok 2021. Cmentarna okładka, cmentarne klimaty, ale z dużym przymrużeniem oka. I coś mi mówi, że do nagrań Daniela Belasco, ale już pod innym szyldem, za czas jakiś sięgniemy. Może uda się to zrobić za tydzień, kto wie. A teraz już przed nami ostatnia pozycja naszego programu, czyli dużo więcej syntezatorów. Pamiętacie? Tydzień temu Drum 66 albo Drum 66. To był rok 2022, kiedy ukazała się pierwsza pełnowymiarowa autorska płyta tego artysty. Dziś płyta najnowsza nazywa się Ethesio.

Majera. Tak nazywał się ten utwór. Drom 66 albo Drom 66, czyli Roman Fleszar. Artysta plastyk, pedagog, którego ogromną pasją jest muzyka elektroniczna przede wszystkim. I na tej płycie postanowił stworzyć coś na kształt, no powiedzmy, dźwiękowych obrazów. Bo każdy z tych utworów jest precyzyjnie rozplanowany. Tam, gdzie ma być cisza, cisza jest. Tam, gdzie ma być rytm, się pojawia. Tak jak na obrazach. One też potrafią być pełne rytmu, pełne szaleństwa, choć przecież nieruchome. Płyta, która powstawała przez 3 lata, ale która w ubiegłym roku się ukazała, osiągając ten spodziewany przez artystę najważniejszy rezultat. Manufacture of Dreams, czyli fabryka snów.

Fabryka snów. Muzyka na tej płycie, jaka jest, słyszycie? Nie powiem, że jest trudna, no bo tak nie jest, ale nie jest łatwa w pierwszym odbiorze, bo ma wiele warstw, tak jak obrazy. Trzeba stanąć trochę bliżej, trochę dalej, czasem przyłożyć nawet nos do płótna, żeby zobaczyć pociągnięcia pędzlem. No i wtedy wszystko jest zupełnie inaczej wyglądające. Etezio to południowy wiatr wiejący nad Morzem Śródziemnym i tak nazywa się też ten utwór.

fantazja. Południowy wiatr wiejący nad Morzem Śródziemnym. Może ktoś przy okazji tych zbliżających się wakacji będzie mógł osobiście sprawdzić, czy coś takiego występuje i czy działa gdzieś tam w okolicach Morza Śródziemnego. Włochy mogą być, owszem, jak najbardziej. Drom 66 albo Drom 66, czyli Roman Fleszar, artysta plastyk, twórca kultury, orędownik kultury, człowiek wielu pasji, z których muzyka elektroniczna jest chyba największą. Muzyka nieoczywista, co wygląda na to, że ta druga, inaczej, ta ostatnia płyta, ta najświeższa, nie jest prosta w odbiorze, ale to mówiłem, tak. To powtórzę raz jeszcze. Tamta pierwsza z 22 roku też taką nie była. Ciekaw jestem, jak będą wyglądały następne, bo kilka wydawnictw sygnowanych tą nazwą, tym pseudonimem się pojawiło. Z tym, że to są wydawnictwa albo składankowe, albo przy okazji współprac przeróżnych. A że muzyka elektroniczna w Polsce jest traktowana dość marginalnie, to też mówiłem tydzień temu z takim pewnym zarzutem, to nie zawsze uda się dotrzeć do wszystkich katalogowych wydawnictw, które artyści tworzą. Niektóre z tych płyt są wydawane własnym sumptem, własnym kosztem. Czasem są to kopiowane rzeczy na płytach CDR, które są dostępne w bardzo wąskim kręgu, albo na przykład tylko na koncertach. Niemniej jednak Atezio jest wydane bardzo ładnie. Jeśli ktoś wpisze w wyszukiwarkach internetowych Drom 66 Atezio, to zobaczy, o czym mówię. To w takim razie jeszcze jedno nagranie. Czy to będzie obraz, czy to będzie fotografia z tundry? Sprawdźmy.

0: Kaspera. Czy to obraz, czy to zdjęcie? A może po prostu muzyczny pejzaż? Kolejny fragment płyty Etezio, artysty Drum 66, albo Drum 66, albo Romana Fleszara. I to tyle w naszym kolejnym spotkaniu na Granicy Cienia. Dziękuję, że byliście do 21, że wytrwaliście do tej pory. Za tydzień mamy zamiar spotkać się znowu. Krzysztof Sadowski, dziękuję bardzo, ale nie odchodźcie od odbiorników, bo Wydział Mroczno-Mechaniczny już otworzy się za chwilę.
1: Radio Akadera. Wiadomości Radia Akadera.
2: Walka trwa. Za chwilę nowe informacje o akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Potem makabryczne ustalenia w sprawie śmierci nastolatki w Wielkopolsce i o poznańskim Helmucie w Warszawie. Chodzi o tramwaj. Marcin Krzemiński. Rano wznowione zostaną działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej. W akcji na Lubelszczyźnie uczestniczy 460 strażaków z 7 województw. Będą oni gasić pożar przez całą noc. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Dobra informacja jest taka, że osłabł wiatr, który bardzo utrudniał akcję. Strażakom pomagają w niej m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypomnę, że wczoraj w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy 4 województw, w całości dolnośląskiego, w większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski, powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań może mocno padać deszcz, może też mocno wiać. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
3: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
2: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
3: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
2: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca. W ramach środka zapobiegawczego sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Ponad 130 tysięcy złotych kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim nałożył NFZ, a to w związku z przyjęciem poza kolejnością krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ ujawniła, że placówka nie zapewniła należytej i całodobowej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu krewnego polityka, stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
4: Kontrola zakończyła się nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych. Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
2: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej zostały podane do publicznej wiadomości. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36. W nocy, zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie, opad deszczu, tam możliwe również burze. Na Pomorzu możliwe natomiast dość gęste mgły. Na termometrach 4 stopnie na północnym zachodzie i północy, 10 w centrum, 16 na południowym wschodzie.

Dobry wieczór. W Wydziale Mroczno-Mechanicznym wita Sebastian Semi-Michałowski. Dzisiejsza audycja miała brzmieć inaczej niż zabrzmi, ale kiedy tak legendarny zespół jak słoweński Laibach wydaje po 12 latach przerwy nowy album studyjny, co uczynił 1 maja, no to plany poszły precz. Tym bardziej, że Laibach jak zwykle znokautował. Album Music to jest płyta, nie bójmy się tego słowa, popowa, jak najbardziej popowa. Przy czym oczywiście jest to pop przewrotny, albo raczej jego odbicie w krzywym zwierciadle, tak słodki, że aż upiorny. Choć nie zdziwię się, jeżeli w dzisiejszym skretyniałym świecie te utwory będą święcić triumfy na listach przebojów. Mają ku temu potencjał. No a powiem, że nie jestem zaskoczony, że jestem zaskoczony. Laibach i Music.

0: Sick.
1: Deep Sick.
2: Pop? Był pop, tak. Tyle, że za sprawą głosu Milana Frasa to ten pop staje się demoniczny, a neon i róż z okładki najnowszego albumu rozpływają się. Zresztą na Music, mało odkrywczy tytuł, bo już od dawna mamy przecież taki metalowy periodyk, bo to jest Music, ale pisane tak jak sick, czyli chory. Chociaż może to było też nawiązanie do skądinąd bardzo dobrego albumu Madonny. Na tym albumie Laibacha słychać też nie tylko pop, ale też techno, K-pop, Eurodance, wiele muzycznych cytatów generalnie z kultury takim popowej. Ale ten album jest nie tylko krytyką tej zniekształconej cyfrowo rzeczywistości i produkowania między innymi przez AI 100 tysięcy nowych utworów muzycznych dziennie, bo Laibach przyznaje się też do patologicznego oddania muzyce, co napędza go do tworzenia kolejnych zdumiewających płyt, bo tą płytą, tak, jestem zaskoczony, tak jak powiedziałem, nie jestem zaskoczony, że jestem zaskoczony, o. I długo zastanawiałem się, jaki jeszcze utwór wybrać z Music, aż postawiłem wzorem Laibach na pełną prowokację. Jest to drugi numer nagrany z udziałem piosenkarki z Gany, Vajali czy Vijali, ale wybrałem go dlatego, że słoweńska telewizja państwowa wytypowała go jako, uwaga, potencjalny utwór na konkurs piosenki Eurowizji 2026. Aż żal, że RTV wycofała się z konkursu, bo trudno byłoby o lepszy dowód na skretynienie świata. A teraz trzymajcie się mocno siedzisk, bo to pełna, w stylu Laibach oczywiście, nadidentyfikacja. I utwór Algorytm.

takim utworze, to już chyba wypadałoby zamknąć wydział, bo to jest nie do przeskoczenia. Ale okej, Laibach mnie wyzwolił. Oprócz tego, co zapowiadałem, dziś nie będą mnie obowiązywać żadne reguły stylistyczne. Ale tydzień temu obiecałem nowy singiel supergrupy stworzonej przez muzyków undergroundowych grup metalowych, którzy jednak w zespole Wolfpack Hiding Nowhere metalu nie grają. Wcześniejszy singiel Over the Tide był rockowo-gotycki, cięższy. Ten zaś jest ponoć, bo całego albumu jeszcze nie znam, jednym z bardziej klimatycznych utworów na płycie. No i fakt, kojarzy się z graniem w stylu Type O Negative, choć oczywiście wokalu nieżyjącego stalowego Piotrusia nikt nie podrobi. Ale utwór może się podobać. Posłuchajmy Wolfpack Hiding Nowhere i Indoor.

Tak panowie z Wolfpack Hiding Nowhere zapowiadają swój debiutancki album, który ukaże się już w piątek, 8 maja. I jeśli płyta do nas dotrze, to z pewnością do zespołu wrócimy. O ile w przypadku tegoż Wolfpacka wiadomo było niemal wszystko, tak jeśli idzie o kolejny zespół, jest tych informacji mniej. Wiadomo, że są weń zaangażowane persony, nazwijmy to z polskiej sceny około metalowej, ale pełen skład znany nie jest, co w sumie nie ma wielkiego znaczenia, bo zespół Drowned in Silver z metalem nic wspólnego nie ma. Na pięknie wydanym przez Pagan Records debiucie zatytułowanym Mothers słychać pełne mroku i bólu, owszem, ale transowe granie, które zdążono już rzucić do szufladki Occult Doom Rock. No, niech od biedy będzie, ale Drowned in Silver to pojęcie rozszerzył. Przede wszystkim o elementy folku, tak to nazwijmy, folku. Można się tutaj spierać, gdzie więcej jest wpływów Dead Can Dance, a gdzie wardruny. Do tego doszedł saksofon i tu skojarzenia idą w kierunku dark jazzu czy death jazzu Szwedów z Backen Grillen, których w końcu muszę zagrać w dziale. No i dodajmy do tego, do tej muzyki, nieustające napięcie, które kojarzy mi się z niektórymi płytami naszego polskiego Blinded. Jest to niezwykła mieszanka, niezwykła płyta i zaprezentuję teraz niezwykły, bo aż 10-minutowy utwór, który będzie się powoli rozkręcał, ale jest wart poświęcenia mu tych minut. Drowned in Silver i The Living Gardens.

w Radio Kadera oczywiście i ciągle Sebastian Semi Michałowski przy mikrofonie. Po numerze Drowned in Silver chyba już niewiele zostało z tego prowokacyjnego różu Laibacha, ale do płyty Mothers wrócimy, choćby po to, żeby posłuchać jeszcze zaskakującego, może nie coveru, ale zaskakującej wariacji na temat wielkiego przeboju grupy Rezerwat, Zaopiekuj się mną. Śmiała przeróbka, naprawdę śmiała interpretacja. Posłuchamy sobie przy okazji. A teraz kolejny zespół, który też na oklepanych rozwiązaniach się nie opiera. A mówię o włoskiej formacji Sacred Legion, której drugą płytę The Higher Unknown wydała polska wytwórnia Bad Cave Productions. I nie powiem, żeby panowie z Sacred Legion byli nad wyraz pracowici, bo zespół istnieje od 2017 roku, a ma na koncie dwa albumy. Ale na płycie The Higher Unknown na pewno nie brakuje ani mroku, ani brudu, ani undergroundowego klimatu. I od razu polecą dwa utwory, bo najdłuższy na albumie ma zaledwie 3 minuty z ogonkiem. No i to jest chyba słabość tej płyty, bo zespół potrafi narobić apetytu i kiedy czekamy na dalej, to utwór właśnie się kończy. No ale naróbmy sobie tego apetytu. Tak jak wspomniałem, dwa utwory Sacred Legion. Pierwszy to Assassin Times i drugi Free Science.

Ciekawy pomysł na granie panowie z Włoch wynaleźli. Wymieszali na jednej płycie sabatowski stoner rock chwilami motoryczny jak w Queens of the Stone Age z postpunkiem i def czy goth rockiem, jak to woli. Koncept może wydawać się dziwny, ale my już dziś przekonaliśmy się, że żaden pomysł nie jest szalony, prawdaż? No i Sacred Agent też nam to udowadnia. Dlatego może łupać stonerowo na niemal całej płycie, by w jednym z utworów trochę te proporcje odwrócić i pójść bardziej jednak w post-punk. To właśnie taki kawałek. And the darkness came.

0: Radio Akadera.
1: Stylistycznych wariacji i miksów doświadczyliśmy dzisiaj sporo. Może więc czas na coś stałego w tym chaosie. Wracamy zatem do prezentacji co dwa tygodnie albumów kultowego wieloryba. Tym razem padło na Ritual i przyznam, że nie wiem, który to jest album w dyskografii, jeśli chodzi o kolejność, i podejrzewam, że wie to chyba tylko Paweł, który teraz jednoosobowo zarządza wielorybem. Wiem tylko tyle, że pierwotnie Ritual ukazał się w 2021 roku, ale wtedy tylko w formie cyfrowej. Natomiast w tym roku dzięki Zoharum doczekał się wydania fizycznego ze zmienioną okładką oraz trzema utworami bonusowymi. I przyznam, że bardzo mi ten album leży, mimo tego, a może dzięki temu, że jest bardzo zimny, bezduszny, czasem wręcz czysto mechaniczny, ale i transowy. Oczywiście tą transowość każdy sobie może inaczej definiować, ale mnie Ritual wciąga. Zresztą chyba nie bez powodu płyta została w ten sposób zatytułowana. Wieloryb i Tribal Order.

0: mechaniczny.
1: Tak, był mechaniczny, teraz będzie mroczny. Bardzo mroczny, bo prost z fabryki zjedziemy do lochów. W ramach dzisiejszego eksperymentowania sięgnę bowiem po Dungeon Synth. Być może nigdy bym tego nie zrobił, ale nie tylko muzycy eksperymentują. Wytwórnie też. Otóż do szpiku kości metalowa Putrid Cult zdecydowała się na wydanie płyty projektu Dungeon Master. Niby Dungeon Synth wokół metalu krąży czy krążył, ale to raczej ze względu na praojców gatunku, czyli Mortisa, kiedyś członka black metalowego Emperor, i Varga Vikernesa z Burzum, którzy stworzyli taką

0: Ale chyba coś jest na rzeczy, bo Piotr Kalt wydał tenże Dungeon Master w opakowaniu formatu DVD, czyli tak jak kiedyś były też sprzedawane gry komputerowe. Do tego jest klimatyczna, z odpowiednimi grafikami, 16-stronicowa książeczka w dużym formacie, na specjalnym papierze, więc no, wydanie takie według mnie bardzo staranne. Natomiast muzyka. Powiem tyle, że są tu utwory, nazwijmy je elektroniczne i black metalowe. I jedne, i drugie prymitywne i brzmiące, jakby ktoś je nagrał na Atari czy Commodore wyciągniętym z piwnicy albo i śmietnika. Czyli totalne lo-fi, które w każdym przypadku by skreśliło te utwory, gdyby nie to, że lo-fi to immanentna cecha Dungeon Synthu. Tak po prostu ma być. Nie regulujcie więc odbiorników, kiedy was zostawię z dwiema kompozycjami projektu Dungeon Master. Pierwsza z nich to Through the Black Gate Where the God of the Underworld Holds the Abyssal Key. To już ten tytuł wiele mówi chyba o klimatach tekstowych. A drugi numer to po prostu Dungeon Master. I z tym mistrzem lochów was zostawia Sebastian Semimichałowski oraz
1: wasz mistrz gry Szymon S2 Kubas. Ja bym się tu przyczepił, bo to, że mówisz Atari czy Commodore, to implikuje nam troszeczkę brzmienie 8-bitowe, a tutaj 16-bitowe to wjeżdża co najmniej, Sebastianie, ale to inna sprawa.
0: No i na koniec mnie jeszcze tutaj spostponował. Dobranoc Państwu.
1: Elo.

0: Wiadomości Radia Akadera.
1: W ogniu już ponad 500 hektarów Puszczy Solskiej. Nieprędko kolejne obniżki stóp procentowych. Protesty w Wenecji. Chodzi o Biennale i rosyjski pawilon. Marcin Krzemiński. Płonie już prawie 500 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja w powiecie biłgorajskim jest wciąż bardzo trudna. Z pożarem, który wybuchł tam wczoraj, walczy już 460 strażaków. Do pomocy ściągnięto służby z kilku województw. Najtrudniejsza sytuacja jest w gminie Józefów. Nie ma jednak decyzji o ewakuacji, bo ogień oddalił się od budynków. W powietrzu wciąż jednak unosi się zapach spalenizny, opowiadają mieszkańcy.
2: W momencie, że w tą stronę szedł na wschód wiatr, to nie dało się oddychać. Jeszcze tam w lesie właśnie walczył z pożarem. Nie?
3: Ciągniki jeżdżą takie, żeby tam zaorać, żeby to dalej się po prostu nie przestrzeniało.
1: Do rana przerwano akcję gaśniczą z udziałem samolotów i śmigłowców. Dobre wieści są takie, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
4: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
1: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co więc dalej?
5: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
1: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. Sejm za tydzień rozpocznie pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt zakłada, że religia ponownie będzie nauczana w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Istniałby też obowiązkowy wybór między religią a etyką. Projekt, pod którym zebrano 500 000 podpisów, przygotował konserwatywny Instytut Ordo Iuris oraz Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Trafił do Sejmu we wrześniu ubiegłego roku, ale do tej pory nie doczekał się rozpatrzenia. Protesty przed pawilonem Rosji na Biennale Sztuki w Wenecji. Demonstrowali przeciwnicy obecności tego kraju na światowej wystawie. Pawilon został otwarty mimo także wcześniejszych licznych protestów ministrów kultury wielu krajów Unii Europejskiej. Przeciwny temu był też minister kultury Włoch, który zażądał od kierownictwa Biennale wyjaśnień dotyczących okoliczności otwarcia rosyjskiego pawilonu w czasie, gdy obowiązują sankcje nałożone na Moskwę za napaść na Ukrainę. Zakończyła się modernizacja katedry i Zakładu Anatomii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Po kompleksowym remoncie obiekt zyskał nowe stanowiska do nauki oraz sprzęt dydaktyczny. To m.in. modele anatomiczne czy gogle VR4K, dzięki którym anatomię można poznawać także w wirtualnej rzeczywistości. Czwartek, przewaga chmur, deszczowo, na południu możliwe burze z gradem, wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może się pojawić słońce. Temperaturowo kraj nadal podzielony, na północy do 12 stopni, na południowym wschodzie nawet do 25.
6: Radio Akadera.
7: W Radiu Akadera, wieczór akademicki.

0: Wybór ścieżki kariery to jedna z najważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka, a jednocześnie jedna z najtrudniejszych. Dlatego powstają inicjatywy, które mają pomóc młodzieży podejmować bardziej świadome decyzje. Jedną z nich jest szkolenie Świadomy wybór ścieżki kariery Młodzież dla Młodzieży, które już w maju odbędzie się w Białymstoku. Paweł Cybulski, a moim gościem jest Marzena Kurnicka, prezes Fundacji Kuźnia Talentów i organizatorka szkolenia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co w Pani rozumieniu oznacza w praktyce świadomy wybór ścieżki kariery?
1: Świadomy wybór ścieżki kariery, czyli taki, który jest poparty jakąś wiedzą, też oparty jest na przemyśleniach konkretnych, na poświęconym czasie, aby dokonać właśnie takiego wyboru.
0: Dlaczego młodzież potrzebuje takiego wsparcia?
1: Myślę, że nie tylko młodzież, ale też i dorośli potrzebują często takiego ukierunkowania i pomocy. Pomagają im często doradcy zawodowi. Na naszym szkoleniu będzie obecna osoba, która będzie służyła pomocą. Będzie można zrobić test kompetencji, takich bardziej predyspozycji zawodowych. I jednocześnie będzie to szkolenie, które otworzy też szerzej oczy na taką rzeczywistość kariery zawodowej. Będą uczniowie mogli poznać przede wszystkim kierunki studiów naszych trzech uczelni białostockich, największych Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu Medycznego. Będą mogli zapoznać się z przedsiębiorcami, którzy prowadzą biznesy w Białymstoku, w różnych branżach, którzy reprezentują Towarzystwo Biznesowe Diadom Business Group. Będą też prelegenci z Izby Przemyślniczej i Przemysłowej. Będzie też przede wszystkim osoba prowadząca ze środowiska młodzieżowego. Wojtek Barabasz przyjedzie ze Śremu. Jest on uczniem zespołu szkół ekonomicznych w Śremie. Interesuje się bardzo ekonomią i właściwie to we współpracy z nim powstał ten cały projekt. Jest takim pomysłodawcą, też głównym twórcą tego programu.
0: Stąd nazwa Młodzież dla Młodzieży, tak?
1: Stąd właśnie ta nazwa Młodzież dla Młodzieży, ponieważ Wojtek tutaj będzie grał pierwsze skrzypce, oczywiście pod nadzorem, pod taką kuratelą, że tak powiem, moją, ale też innych osób dorosłych, prowadzących przedsiębiorców. Także będziemy się uzupełniać, będzie dużo nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim będzie wiedza praktyczna, warsztaty takie, żeby lepiej siebie poznać, żeby poznać też takie narzędzia, gdzie szukać pomocy, dokąd się udać, aby taką wiedzę praktyczną i teoretyczną uzyskać.
0: Pani Marzeno, a czy Pani zdaniem w ogóle jest możliwy świadomy wybór ścieżki kariery w czasach, kiedy rynek tak dynamicznie się zmienia? Przecież ci młodzi ludzie, zanim oni trafią na rynek pracy, to powstaną nowe zawody, niektóre znikną.
1: No to prawda, nie możemy przewidzieć wszystkiego, ale możemy się do tego przygotować w jakiś sposób i temu służą takie spotkania. Właśnie po to tam będziemy wszyscy, aby się zastanowić, jakie zawody są przyszłościowe, ale też jakie są zgodne z nami przede wszystkim, z naszymi talentami, z tym, z czym się urodziliśmy, co nabyliśmy, ale też czego jeszcze możemy się nauczyć, bo mamy do tego predyspozycję.
0: Kto może wziąć udział w szkoleniu i czy trzeba mieć już jakiś konkretny pomysł na siebie, czy można przejść tak z marszu i bez pomysłu?
1: Projekt jest skierowany do uczniów klas trzecich i czwartych, liceum i technikum. Mamy ograniczoną liczbę miejsc, 40, także warto się pośpieszyć, żeby się zapisać na to szkolenie. Ono odbędzie się w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku przy ulicy Świętego Rocha 3 już 23 i 24 maja. Także bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt, żebyśmy mogli na listę zapisać te osoby, które naprawdę poszukują swojej drogi życiowej, ścieżki kariery. Postaramy się pomóc. Chciałam jeszcze tutaj nadmienić, że będzie możliwość wygrania takiego testu predyspozycji zawodowych z omówieniem przez eksperta. Także no, taka dodatkowa wartość, która jest ogólnie odpłatna, u nas będzie za darmo. Jedna osoba wylosuje taką właśnie nagrodę.
0: Co dla Pani jako organizatorki będzie największym sukcesem tej inicjatywy?
1: Największym sukcesem będzie taka, myślę, że informacja zwrotna od uczestników i taką największą nagrodą jednocześnie. To, że uczestnicy coś wyniosą z tego, naprawdę jakąś wartość, z którą będą chcieli się też podzielić w domu, wśród swoich znajomych, przyjaciół, że nabędą taką wiedzę, nie tylko teoretyczną, ale też jakby popartą doświadczeniem i praktyką przedsiębiorców, do których nie zawsze ma się dostęp, a tutaj będzie możliwość właśnie odpowiedzenia na pytania uczestników, także przedsiębiorcy będą służyli taką pomocą, swoją wiedzą i praktyką, opowiedzą też o rynku pracy, troszeczkę może ukierunkują w zależności od tego, jakie będą potrzeby uczestników. W tym miejscu chciałam podziękować serdecznie naszym patronom, którzy udzielili patronatu honorowego Urzędowi Marszałkowskiemu, a także miastu Białystok, czyli Marszałkowi Województwa Podlaskiego oraz prezydentowi miasta Białystok. Partnerem strategicznym tego wydarzenia jest Województwo Podlaskie. Bardzo gorąco dziękuję panu marszałkowi Łukaszowi Prokorymowi, dzięki któremu to szkolenie w ogóle może zaistnieć i za to, że uczniowie bezpłatnie mogą skorzystać z szansy lepszego poznania siebie, zobaczenia różnych ścieżek kariery i porozmawiania z praktykami.
0: Przypomnijmy naszym słuchaczom szkolenie Świadomy Wybór Ścieżki Kariery Młodzież dla Młodzieży. Gdzie i kiedy i w jaki sposób można się zapisać?
1: Szkolenie odbędzie się 23 i 24 maja, czyli będzie to dwudniowe szkolenie w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Świętego Rocha 3. Można się zapisać telefonicznie pod numerem telefonu Fundacji Kuźnia Talentów. Szkolenie to obejmuje 10 godzin, z przerwami oczywiście, tak żeby uczestnicy dobrze się też czuli, komfortowo. Mam opracowany cały harmonogram szkolenia. Można zadzwonić, o szczegóły dopytać już telefonicznie.
0: Numer kontaktowy znajdziecie na Facebooku Fundacji. O szkoleniu Świadomy Wybór Ścieżki Kariery opowiadała wam jego organizatorka Marzena Kurnicka.
1: Zapraszam serdecznie młodzież, która szuka swojej drogi życiowej. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego warto się pośpieszyć.

0: To konkurs, który ma łączyć świat nauki i biznesu w regionie. Trwa nabór do czwartej odsłony Pomostu Przyszłości, czyli wspólnej inicjatywy Województwa Podlaskiego i Fundacji Technotalenty. Posłuchajcie, co mówią o nim jego organizatorzy.
1: Konkurs Pomosty Przyszłości nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa i jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki.
0: Łukasz Prokory, marszałek województwa podlaskiego.
1: Nagradzane są dobre praktyki w czterech kategoriach. Pomoc do biznesu dla instytucji naukowej, pomoc dla biznesu dla osoby fizycznej, pomoc do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomoc do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto dwie nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki i świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
2: Nabór do konkursu trwa do 15 września 2026 roku.
0: Tomasz Cypułkowski, wiceprezes Fundacji Technotalenty oraz prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.
2: Zapraszamy osoby fizyczne, zapraszamy instytucje ze środowiska naukowego, zapraszamy przedsiębiorstwa w czterech kategoriach. Dwie kategorie skierowane do środowiska naukowego. Może to być wydział, może to być uczelnia, może to być instytut badawczy i kategoria dla osoby fizycznej, czyli dla naukowca. I podobnie jest symetrycznie po drugiej stronie, czyli jedna kategoria jest dla przedsiębiorstwa i jedna dla reprezentanta ze strony biznesu. Może to być właściciel firmy, może to być ktoś z zarządu, może to być kierownik lub dyrektor do spraw innowacji. Ważne, żeby były to osoby, które aktywnie angażują siebie, swój czas, swoje zespoły w realizację wspólnych przedsięwzięć na granicy nauka-biznes. Do tego dwie kategorie horyzontalne. Jedna to jest Opus Viridis, czyli dzieło zielone, dedykowane do projektów, które mają realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. I Opus Durabile, nowa kategoria, która promuje i wyróżnia projekty związane z odpornością, obronnością w naszym regionie.
3: Konkurs Pomosty Przyszłości jest elementem projektu strategicznego o nazwie Regionalny Projekt w zakresie budowy potencjału regionu o akronimie PPO.
0: Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego.
3: Ten projekt strategiczny umożliwił nam rozbudowanie instrumentów wsparcia. Oprócz właśnie wsparcia przedsiębiorstw w realizacji prac badawczo-rozwojowych, mamy dzięki projektowi możliwość wspierania również naukowców w realizacji projektów, które mają potencjał wdrożenia na rynek i konkurs Pomosty Przyszłości to jest takie naturalne dopełnienie tego zestawu instrumentów wsparcia. Konkurs, który promuje właśnie te dobre praktyki, pokazuje, że można współpracować na tej linii nauka-biznes, można tworzyć wartościowe innowacje na bazie tej współpracy i tutaj właśnie zachęcamy, żeby się podzielić tymi dobrymi praktykami, żeby po prostu budować tą kulturę zaufania i zachęcać też innych do podejmowania tej współpracy.
4: Fundacja Technotalenty funkcjonuje w opinii publicznej, w środowisku biznesowym, naukowym już 12 lat.
0: Adam Walicki, prezes Fundacji Technotalenty.
4: Pan marszałek pokazał, na czym nam szczególnie zależy, bo to, co trzeba tutaj wypowiedzieć, to jest nasze wspólne dzieło. My musimy prowadzić nasze działania wspólnie z samorządem województwa podlaskiego i jako organizacja społeczna po prostu wspieramy się wzajemnie. Proszę Państwa, istotnym elementem, który powinniśmy tutaj powiedzieć, to jest element, że słowo odporność, słowo bezpieczeństwo czy słowo rezyliencja staje się naszym codziennym elementem naszej wrażliwości, buduje naszą powinność wobec tego województwa, wobec świata. Czasami zastanawiamy się, dlaczego musimy patrzeć w naszym działaniu na zjawiska geopolityczne. Czasami myślimy o tym, że współpraca nauki i biznesu dotyczy tego, co jest najważniejsze, kryzysu klimatycznego, czy wreszcie tego, co jest zdrowiem naszego społeczeństwa. Te wszystkie elementy są związane z funkcjonowaniem Fundacji Technotalenty w partnerstwie zarówno z klastrami, w tym polskim klastrem budowlanym, jak i uczelniami. Chcemy, aby tak było dalej i wydaje mi się, że dobrze spełniamy swoją rolę w województwie.
0: Jednym z laureatów zeszłorocznej edycji był Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, który otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego Opus Viridis w kategorii Przedsięwzięcie za projekt Sztuczna Inteligencja na rzecz Doliny Rolniczej 4.0. Relację przygotował Paweł Cybulski.

0: Na zdrowie. Jak być ciągle pięknym i młodym? Czyli o zdrowym stylu życia opowiada Małgorzata Krasowska.
1: Porozmawiajmy o czymś niewielkim, chrupiącym, a jednocześnie niezwykle ważnym dla naszego organizmu. Bohaterami dzisiejszego spotkania są orzechy. Choć często traktujemy je jako przekąskę albo dodatek na przykład do ciasta, orzechy od tysięcy lat stanowią ważny element diety w wielu kulturach. I co ciekawe, archeolodzy odkryli ślady spożywania orzechów już w czasach prehistorycznych. Można więc powiedzieć, że to jeden z najstarszych superfoods na świecie. Zacznijmy od tego, co sprawia, że orzechy są tak wyjątkowe. Przede wszystkim są bogate w zdrowe tłuszcze, zwłaszcza nienasycone kwasy tłuszczowe, które wspierają pracę serca. Zawierają też białko, błonnik, witaminy z grupy B oraz witaminę E, która działa jako silny przeciwutleniacz. A to oznacza, że pomagają chronić nasze komórki przed stresem oksydacyjnym i starzeniem. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie orzechy są takie same. Każdy rodzaj ma swoje unikalne właściwości. Na przykład orzechy włoskie przypominają kształtem ludzki mózg. I co ciekawe, są naprawdę dobre dla mózgu. Zawierają bowiem dużo kwasów omega-3, które wspierają pamięć i koncentrację. Z kolei na przykład migdały są świetnym źródłem wapnia, więc mogą być szczególnie korzystne dla osób dbających o kości. A jeśli ktoś ma problem z poziomem cukru we krwi, migdały pomagają stabilizować jego poziom. Orzechy nerkowca natomiast są delikatniejsze w smaku i mniej tłuste niż inne orzechy, ale za to bardzo bogate w żelazo, cynk i magnez. Wspierają odporność i mogą poprawiać nastrój, między innymi dzięki zawartości tryptofanu, który bierze udział w produkcji serotoniny. Pistacje natomiast to jedne z najmniej kalorycznych orzechów. Zawierają dużo białka, błonnika, luteiny, które wspierają zdrowie naszych oczu. Orzechy laskowe to prawdziwa bomba witaminowa dla skóry. Zawierają dużo witaminy E i pomagają zachować jej elastyczność. Natomiast jeszcze wrócę do pistacji, ponieważ pistacje poza tym, że są pyszne, należą do najmniej kalorycznych orzechów, które właśnie wspierają pracę i zdrowie układu wzrokowego. Natomiast skoro mowa o kaloriach, tu dochodzimy do bardzo ciekawej kwestii. Orzechy są kaloryczne, to prawda, ale badania pokazują, że osoby regularnie jedzące orzechy wcale nie tyją szybciej. Dlaczego? Ponieważ są bardzo sycące, pomagają kontrolować apetyt. Innymi słowy, garść orzechów może uchronić nas przez podjadanie mniej zdrowych przekąsek. A teraz jeszcze kilka ciekawostek. Czy wiedzieli Państwo na przykład, że orzeszki ziemne wcale nie są orzechami? To rośliny strączkowe spokrewnione raczej z fasolą i grochem niż z orzechami. Mimo to mają podobne właściwości odżywcze i są bardzo wartościowe. Natomiast najdroższe orzechy świata to orzechy makadamia. Ich uprawa jest trudna, a drzewa zaczynają owocować dopiero po kilku latach. Co więcej, ich upina jest tak twarda, że do jej rozłupania potrzebna jest specjalna maszyna. Natomiast w starożytnym Rzymie orzechy symbolizowały szczęście i płodność. Były rzucane podczas wesel jako znak dobrobytu dla nowożeńców. A teraz pytanie praktyczne. Ile w takim razie orzechów powinniśmy jeść dziennie? I tu dietetycy najczęściej zalecają jedną niewielką garść. To około od 25 do 30 gramów. I to wystarczy, by dostarczyć organizmowi cennych składników, ale nie przesadzać z kaloriami. Ważne jest też, w jakiej formie spożywamy orzechy. Najlepiej wybierać te niesolone i nieprażone, ponieważ sól w nadmiarze może negatywnie wpływać na przykład na ciśnienie krwi, a prażenie w wysokiej temperaturze może zmniejszać zawartość niektórych składników odżywczych. Dodatkowo, jeśli ktoś ma wrażliwy żołądek, warto spróbować namaczania orzechów przed jedzeniem. To taki prosty trik, który może poprawić ich strawność i zwiększyć przyswajalność minerałów. Nie możemy także zapomnieć o tym, że orzechy są jednym z najczęstszych alergenów. Osoby uczulone powinny ich unikać, a w przypadku dzieci wprowadzać je do diety ostrożnie i stopniowo. Na koniec jeszcze jedna inspiracja. Orzechy to nie tylko przekąska. Można je dodawać do sałatek, owsianek, jogurtów, nawet dań obiadowych. Pasta z orzechów nerkowca może na przykład zastąpić śmietanę w sosach, a masło orzechowe, jeśli jest dobrej jakości, to świetny dodatek do kanapek czy koktajli. Czyli podsumowując, małe, niepozorne, a pełne mocy. Orzechy to doskonały przykład tego, że zdrowa żywność nie musi być skomplikowana ani droga. Czasem wystarczy sięgnąć po garść czegoś naturalnego, by zrobić coś dobrego dla swojego zdrowia.
0: Na zdrowie. Jak być ciągle pięknym i młodym? Czyli o zdrowym stylu życia opowiada Małgorzata Krasowska.

serce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie.

mam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

ulicę, gdy już dobrzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę.

Nocne Radio Akadera.